To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Rozkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Gustaw Nowak, cześć. Chyba wszyscy lubimy, gdy jest czysto, co nie? Nie mówię tu o teście białej rękawiczki, spokojnie. Raczej o ogólny ład i brak śmieci walających się po kątach. Niestety, w publicznych przestrzeniach Polski różnie to wygląda, a Toruń nie jest tu wyjątkiem. I wiecie co? Często sami sobie jesteśmy winni. Jedni wyrzucają gdziekolwiek niedopałki papierosów. Inni machną ręką na folikę, która zamiast trafić do kosza, wylądowała na chodniku, no bo przecież tak trudno ją podnieść. Szkoda słów na tych, którzy śmieci wyrzucają przez okno samochodu lub specjalnie wywożą całe worki odpadów do lasu. Najciekawsze jest to, że takie osoby same później narzekają na tak zwany chlew. Chcąc żyć w czystości, warto zacząć od codziennych nawyków i właśnie ich kształtowanie to jeden z celów akcji Sprzątanie Świata. W Toruniu dołączyło do niej 39 placówek edukacyjnych, a ja zobaczyłem, jak za porządkowanie przestrzeni wokół własnej szkoły wzięli się uczniowie szkoły podstawowej numer 24. Zapraszam do wysłuchania mojej relacji.
4: Czarne worki, kto pamięta, czemu odpowiadają? Kto chciałby trzymać taki worek? Proszę dziewczynki. A ten jest też zmieszany. I kto chciałby trzymać worek na zmieszane? Proszę Jarosława.
5: No będziemy ogólnie zbierać śmieci wokół szkoły i najbliższego terenu. Trochę jest jednak śmieci.
6: Żółty jest do plastików i metalu.
7: A papier do niebieskich.
6: A zmieszane to są czarne worki.
7: O, zielone.
6: Tak, jeszcze bio jest brązowe.
8: Co roku organizujemy wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania akcję Sprzątanie Świata.
3: Wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
8: Nie ukrywam, że w każdym roku licznie szkoły angażują się, ale również angażują się przedszkolaki. Tak naprawdę pokazujemy młodym, że warto dbać o naszą planetę wspólnie, że zaczynając od swojego podwórka przysłowiowego tak naprawdę mamy wpływ na całą planetę. W tym roku 33. finał akcji. Mamy nadzieję, że to, że młodzież nam pokazuje, że rokrocznie angażuje się więcej, mocniej, bardziej, to rzeczywiście jest to dla nas taki sygnał, że warto tę tradycję kontynuować.
9: To nie jest trochę tak, że dzieci sprzątają za nas, za dorosłych?
8: Ja myślę, że to jest tak, że my staramy się jako dorośli uczyć, że od najmłodszych lat warto pomagać i warto sprzątać. Natomiast ja pamiętam, jak byłam młoda i rzeczywiście takie akcje sprzątania świata już wtedy się też odbywały. Nie wiem, czy na mniejszą, czy na większą skalę, bo to teraz trudno porównać, natomiast myślę, że zaszczepianie takiej kultury sprzątania po sobie, pomagania sobie w sąsiedztwie jest bardzo ważne od najmłodszych lat.
10: Sprzątanie świata jest tradycją i to taką szczytną tradycją.
3: Ewa Wronkowska, dyrektorka SP24.
10: Od lat bierzemy w tym udział i dzieciaki uczą się tego, jak świadomie zadbać o środowisko, o najbliższe otoczenie. No też mają taką gorzką refleksję na temat dorosłych, którzy zaśmiecają pewne tereny. Sami też nie są bez winy, ale dzięki takim akcjom wielu rzeczy się uczą. Zajęcia edukacyjne są zaplanowane. Mamy zespół do spraw ekologii w szkole powołany i zawsze jest to planowe działanie, więc we wszystkich klasach odbywają się takie zajęcia edukacyjne, ale też współpracujemy z MPO. Tam są też fajne lekcje i korzystamy z ich oferty.
11: Nie ma żadnych butelek.
12: Zawiodłam się.
13: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
9: Co byście powiedziały tym osobom, które śmiecą?
6: Żeby nie zatruwali naszej planety.
14: Żeby rzucali śmieci do śmietnika.
15: No trochę jest. Ubrania się da znaleźć, gazety, butelki, no wszystko jest.
9: W związku z tym sprzątaniem dzisiaj spacerujemy i sprzątamy Toruń z maluchami, ale gdyby starsi chcieli się zainspirować, to mogą się zgłosić do MPO. Wy jakoś pomagacie w takich akcjach oddolnych?
16: Tak, zawsze wspomagamy.
3: Joanna Pepłowska, prezeska Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu.
16: Każda inicjatywa mieszkańców, czy to do osób dorosłych, czy to dzieci, spotyka się z naszym jak najbardziej akceptacją, uznaniem i w tym momencie przekazujemy worki, przekazujemy rękawice, żeby to sprzątanie było łatwiejsze i oczywiście gwarantujemy odbiór. Dzisiaj szkoła 24, ale w międzyczasie na terenie Torunia 39 placówek oświatowych jest w tym momencie na terenie Torunia i również sprzątają swoje otoczenie.
9: No to nic, tylko brać przykład.
16: Niezaprzeczenie oczywiście i serdecznie tutaj zapraszamy do wspólnego sprzątania, szczególnie w takim dniu jak finał akcji Sprzątania Świata.
3: No to teraz nic innego, tylko brać przykład z maluchów i samemu nie tylko nie śmiecić, bo to wydaje się proste, ale czasem i trochę posprzątać okolice. A jeśli już o czystości mowa, to wróćmy jeszcze na moment do prezeski MPO. Joanna Pepłowska z dumą powiedziała mi o pewnym wyróżnieniu. Posłuchajmy.
16: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zdobyło drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw komunalnych. Jest to ogromne dla nas wyróżnienie, bo na podium i bezpośrednio za Warszawą, co było brane pod uwagę, to głównie to inwestycje, kontakty z mediami właśnie, kontakty z mieszkańcami, informacja, no i oczywiście nasze działania, które są widoczne, które są i zasługują na jak najwięcej uznania.
3: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania gratuluję i trzymam kciuki, może za rok uda się przebić Warszawę. A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Toruniu drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
11: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia harcerstwa ze szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie postawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
3: No to posłuchajmy. Komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
12: Szkoła Przyjazna Harcerstwu to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce. Nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczone dla tych szkół, które od lat z nami współpracują, nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację. Kapituła będzie wybierała te szkoły, które taki tytuł honorowy otrzymają. Otrzymają one również tabliczkę, którą będą mogły przetwierdzić w swojej szkole, żeby się pochwalić, a oprócz tego będą mogły również wnioskować w sposób szczególny o patronat nad wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem zarówno do pana wojewody, jak i do pani kurator.
3: Pani kurator została wywołana, to zaprośmy ją też na antenę. Pani Grażyna Dziedzic.
17: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją i bardzo dobrze, że komenda ZHP wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne, a w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później. I bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzór dla innych. Pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
3: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. A teraz zachęcam do odwiedzenia Teatru Chorzycy, gdzie wciąż nieprzerwaną popularnością, a mam wrażenie, że wręcz miłością, cieszy się spektakl Lekarz na telefon. Monodram w wykonaniu Arka Walesiaka pozornie opowiada o szalonym dniu pewnego ginekologa. Myślę, że każdy odnajdzie w nim jednak cząstkę siebie. Zapraszam do teatru.
18: Arkadiusz Walesiak, aktor Teatru Wilhelma Chorzycy w Toruniu.
19: Szalona rola, jedna z najbardziej chyba szalonych w pańskiej karierze.
18: Myślałem, że Dyzma jest szybki, ale Łagoda to roller coaster. Na razie dla mnie tak fantastyczne tempo, przedstawienie z ogromnym biglem, cały czas czujemy jak tętni, jak pracuje, jak po prostu serducho, które coraz szybciej bije z czasem akcji. Więc naprawdę zapraszam, słuchajcie, na totalną jazdę bez trzymanki.
19: Czy ty prywatnie jesteś osobą, która lubi rozmawiać przez telefon, dla której odebranie telefonu to nie jest nic trudnego?
18: No to jest upiorne dla mnie, ja nie lubię, strasznie. W ogóle, wiecie, no my jako aktorzy uzewnętrzniamy wszystko, dajemy z siebie ile możemy, ale prywatnie to tak nie wygląda. W większości czasu raczej cisza, tak jak w te wakacje las, dzicz i spokój święty. Tu jestem przebodźcowany po takim sezonie, ale teraz wróciłem po wakacjach z taką totalnie wspaniałą energią do tego spektaklu i czuję, że mamy naprawdę dobry jakościowy produkt.
19: No właśnie, dlaczego ten spektakl? No bo to jest propozycja w ramach sceny propozycji aktorskich, czyli ty sam zaangażowałeś ten ruch, tak?
18: To znaczy, no tak, przyniosła mi ten tekst nasza kierowniczka literacka Beata Banasik 3 lata temu i tak spróbowałem się do niego przymierzyć. Po 3 latach producentka Agnieszka Warczachowska, kierowniczka biura organizacji widowni, zdecydowała się pomóc mi i znaleźć sponsora. Mamy Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarską w Toruniu, która zdecydowała się być mecenasem tego spektaklu. Jestem niezwykle z tego powodu wyróżniony. Zaprosiłem wspaniałych twórców, a największą nobilitacją dla mnie jest to, że oni się zgodzili. Zgodzili się przyjechać dla mnie tutaj. Piotr Ratajczak, wspaniały reżyser, Arkadiusz Buszko, aktor teatru współczesnego w Szczecinie, świetny choreograf, Grzegorz Policiński, znany bardzo w całej Polsce scenograf, więc naprawdę mamy taką dobrą ekipę. Chłopcy, którzy pracują ze mną przy tym spektaklu, to też snajperzy, więc nie boję się.
19: A musiałeś się nauczyć trochę tego fachu lekarskiego? Miałeś tutaj jakieś, nie wiem, obserwacje, czy wszystko dokładnie wygląda tak, jak w przychodni?
18: Po raz pierwszy w życiu umówiłem się do ginekologa. Byłem na spotkaniu z panem doktorem w Toruniu, z bardzo sympatycznym, niezwykle doświadczonym lekarzem, z którym wyczyściliśmy sobie merytorycznie tekst, ponieważ był napisany chyba w 2011 roku, więc przez te 14 lat troszeczkę się zmieniły standardy opieki medycznej i okołoporodowej, więc wyczyściliśmy sobie tekst i mniej więcej poznałem, jak wygląda gabinet.
19: Coś cię zaskoczył?
18: Nie. To znaczy, wiecie co, no każdy z nas jest po prostu człowiekiem i to usłyszałem u tego doktora i owszem, przeżywamy wszystko jak każdy inny, niezależnie od tego, jaką profesją się zajmujemy. Doktor Jacek Łagoda, owszem, jest lekarzem, ale tu mamy przede wszystkim człowieka, jego życie w pigułce i wszystko to, czemu próbujemy my sprostać. Za wszelką cenę każdemu próbujemy dogodzić, iść na kompromis, zadowolić, sprostać w pracy, sprostać w domu, jako ojciec, jako mąż, jako szef, jako ten, jako mężczyzna, bo potrafię to zrobić i tamto. No musimy? Może nie musimy. Może po prostu chcemy być bardzo szczęśliwi na siłę, a może coś innego jest do Boga nas bliżej. I tak sobie myślę o tym przedstawieniu, że mamy piękne zakończenie i taką dobrą myśl, która łączy cały ten spektakl i to szaleństwo.
19: Czyli tak jak w teatrze, często ta scena jest zwierciadłem po prostu.
18: Dokładnie tak. I tak to traktujmy. Zapraszam Państwa na ten spektakl z całego serca.
3: Spektakl Lekarz na telefon w wykonaniu Arkadiusza Walesiaka i reżyserii Piotra Ratajczaka będzie grany w Teatrze Chorzycy w pierwszej połowie października, choć wiem, że na kolejne terminy już czeka wiele osób.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
20: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Gustaw Nowak, cześć. Tym razem pomówimy trochę o nauce i to z tej ciekawej, popularyzatorskiej, trudne słowo, strony. Będzie zatem naprawdę interesująco, tym bardziej, że skupimy się na Nocy Naukowców. Wydarzeniu organizowanym w Toruniu od 2010 roku. Czym zaskoczy nas tegoroczna odsłona? No, będą między innymi żywe robale, będzie nowy, niesamowicie przyciągający eksponat w Młynie Wiedzy i nie chodzi o żaden magnes. Będą pokazy i oczywiście spotkania z ciekawymi, bardzo ciekawymi osobami. No jest na co czekać i na co się zapisywać, bo po bezpłatne wejściówki można się już zgłaszać, ale szczegóły przybliżymy sobie już teraz. Zapraszam. Nadmienię tylko, że żyjemy pod tym względem w naprawdę fajnych czasach. Nauka jest na wyciągnięcie ręk, dostęp do dość zaawansowanych urządzeń jest coraz prostszy, a jeśli samemu nie chcemy ślęczeć nad skomplikowanymi technikaliami czy wyliczeniami, to możemy posłuchać, jak prezentują nam to inni. Możemy też oglądać, bo w internecie bardzo atrakcyjnych treści nie brakuje, choć trzeba wybierać mądrze w dobie fake newsów i pułapek AI. Sam mam kilku ulubionych twórców i twórczyń i choć większość z tego, co mi mówią, szybko ulatuje z mojej pamięci, to wierzę, że coś tam jednak zostaje. No ale dość mojego biadolenia, wsłuchajmy się w to, co do zaprezentowania mają nam organizatorzy Toruńskiej Nocy Naukowców. A tu zapraszam Monikę Wiśniewską, dyrektorkę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
23: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie. Zwiedzanie będzie się odbywać młyna w trzech turach po 2 godziny każda i dodatkowo w przestrzeni młyna wtedy będą też ustawione odpowiednie stanowiska edukacyjne, warsztatowe do eksperymentowania, ale też do przede wszystkim rozmowy z naukowcami. Już przed Młynem Wiedzy, przed każdą turą zwiedzania będą się odbywały specjalne pokazy naukowe, przygotowane też przez bardzo znaną osobę, pana Piszczałka, rzecznika nauki, który cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i robi świetne naprawdę pokazy naukowe. Będą pokazy, które wykorzystują niskie temperatury, czyli w azocie. Będą pokazy wykorzystujące światło. Dodatkowo u nas w Młynie mnóstwo eksponatów dostępnych. Jeden wyjątkowy, czyli ten, przy którym dzisiaj jesteśmy. Piękne połączenie nauki bardzo zaawansowanej fizyki kwantowej. A więc myślę, że to jest też premiera tego, można powiedzieć, eksponatu. Będzie na jego pierwsza Noc Naukowców i cieszymy się, że mamy eksponat u nas. To jesteśmy z tego bardzo dumni, że mamy taki eksponat, który pokazuje, obrazuje fizykę kwantową, co jest ogromną rzadkością. Dodatkowo na Nocy Naukowców spotkania z naukowcami, badaczami w formie wykładów z pokazem. I tak na przykład Adam Mirek, myślę, że nie trzeba go przedstawiać części naszych osób, które nas odwiedzają, bo to jest Adam Mirek ma wielu swoich fanów, a więc będzie można się spotkać z nim, będzie można spotkać człowieka z puszczy czy innych naukowców. Myślę, że to jest bardzo ważne, że będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy, poczynając od dezinformacji, od betonozy, jak walczyć z zmianami klimatu, ale też będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania, które nas wszystkich nurtują. Czy na przykład faktycznie samochody elektryczne są lepsze, gorsze od spalinowych, albo czy na przykład papierowe słomki tak naprawdę mają taki ogromny wpływ na środowisko. Z drugiej strony, teraz często byliśmy nad morzem, czy faktycznie poziom Bałtyku się podwyższa i jak będzie wyglądało w przyszłości nasze wybrzeże. Bezpłatne wejściówki są dostępne już od jutra, bo wiemy, że jak już dawaliśmy informacje o Nocy Naukowców, takie pojedyncze na naszych social mediach, to już te telefony się pojawiały, a więc bezpłatne wejściówki są dostępne od jutra. Na każdej wejściówce QR kod z dokładnym programem, tak żebyście Państwo mogli sobie dokładnie zaplanować swoją wizytę. To, co jest istotne, to wejściówka nie upoważnia do wejścia na wykład. Na wykłady, a że te wykłady są bardzo cieszące się bardzo dużą popularnością osoby, które są prelegentami, to zachęcamy do przyjścia wcześniej. One są nieodpłatne, ale do przyjścia wcześniej, żeby po prostu móc sobie zapewnić miejsce, bo wiadomo, że liczba miejsc jest ograniczona. Dodam tylko, że całe wydarzenie jest finansowane poprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzez projekt SON.
3: W trakcie toruńskiej Nocy Naukowców będziemy mogli przyjrzeć się z bliska owadom. Niektórzy powiedzieliby obrzydliwym, inni jakże pięknym. Spokojnie, nie trzeba się obawiać, to tylko radio. Posłuchajmy o tych wyjątkowych stworzeniach, a opisze je nam Sebastian Głuszkowski, popularyzator z Młyna Wiedzy.
1: Modliszki w Polsce są bioindykatorami, czyli dzięki nim wiemy, czy łąka jest w dobrym stanie. Pokazują nam to, czy zima była mocna, czy słaba. 30 lat temu spotkać modliszkę w Polsce było bardzo trudno. One występowały gdzieś w okolicach Rzeszowa i te modliszki były rzadkie do spotkania. Teraz jest ich znacznie więcej, ponieważ zimy są słabsze. Krócej trwa zima, kiedy jest minus 15 stopni Celsjusza i te modliszki polskie mogą przetrwać. No niestety nie możemy mieć polskiej modliszki, ponieważ polskie modliszki są pod ochroną, więc mamy hodowlane i mamy te gatunki największe, które są. Tylko niestety one są w stanach larwalnych, więc nie zobaczymy takiej modliszki, która będzie miała 13 cm, ale będzie mogła dorosnąć do takich rozmiarów. Najprawdopodobniej do Nocy Naukowców one trochę podrosną. Pewnie przejdą jeszcze z jedną, dwie wylinki. Jeżeli chodzi o karaczany, jest to przykład owada, który zajmuje się czyszczeniem wszelakich odpadów, które zostają w lasach, przekopywaniem ściółki. My w Polsce takich karaczanów madagaskarskich nie mamy. Nie musimy się bać, że się pojawią, ponieważ one potrzebują minimum 24 stopnie, żeby żyły. Są zbyt mocne zimy, nawet już jesień, podczas jesieni taki karaczan by nie przetrwał, ale za to mamy w takim mniejszym już pojemniku skorzogonki, czyli to są takie podstawowe stworzenia, które są wielkości 3 mm. Mało razy je widzimy, jedynie jak może ktoś ma dużo kwiatów w domu, to czasami widzi, że coś białego, mikroskopijnego w kwiatach chodzi. Bardzo dobrze, że ktoś ma to w doniczce, bo to dzięki temu widać, że ta ściółka jest, ta ziemia jest w dobrym stanie. Jeżeli ziemia będzie podlewana złą wodą, chlorowaną, to te skoczogonki umrą.
3: Noc Naukowców to też okazja do zobaczenia najnowszego eksponatu Młyna Wiedzy, a ten stara się przybliżyć i wyjaśnić zasady mechaniki kwantowej. Tu ponownie zachęcam do wysłuchania dyrektorki Moniki Wiśniewskiej.
23: To już jest nasz stały eksponat, także będziecie Państwo mogli z niego korzystać za każdym razem, jak przyjdziecie do Młyna Wiedzy. Eksponat, który łączy ze sobą sztukę i bardzo skomplikowane naukę, która się nazywa fizyka kwantowa. Bardzo często, jak my myślimy nawet o fizyce kwantowej, to odruchowo, jako przeciętny człowiek, wiemy, że to jest związane coś z teorią i to jest bardzo trudne i mamy taki odruch, że to jest nie dla mnie, nawet nie próbuję tego zrozumieć. Fizyka kwantowa tłumaczy świat w mikroskali. Wszystko to, co jest małe na poziomie cząstek elementarnych, oddziaływań wewnątrz, atomowych, tam wszędzie jest tłumaczona fizyka kwantowa i te oddziaływania, w jaki sposób fizyka kwantowa tłumaczy i w jaki sposób można ją zrozumieć, jest bardzo nieintuicyjne, jeżeli porównamy z naszymi takimi pierwszymi wrażeniami, które będziemy mogli sobie wyobrazić. Ten eksponat bardzo dobrze ilustruje takie podstawowe wielkości fizyki kwantowej, które są wyjściem do tego, żebyśmy mogli w ogóle zacząć rozmawiać o jakimś odczuciu, czym ta fizyka kwantowa jest. I myślę, że pierwsze dotknięcie tej sprężyny, bo ta sprężyna, którą my dotykamy, tak naprawdę wywołuje impuls. W komputerze rusza symulacja, która przelicza równanie Schrödingera, bo to nie jest tak przypadkowo, co tu się dzieje, tylko przelicza równanie Schrödingera i określa nam prawdopodobieństwo, gdzie może wystąpić cząstka. I okazuje się, że w fizyce kwantowej, co jest właśnie, mówię, z przeciwieństwem tej intuicji naszej, w fizyce kwantowej cząstka może występować w wielu miejscach jednocześnie. Występuje, jest tylko, możemy zdefiniować sobie pewną chmurę, czy tam falę, pewne prawdopodobieństwo, gdzie ona może się znajdować. I to, jak na ścianie pojawiają się jaśniejsze miejsca, definiuje, że to prawdopodobieństwo wystąpienia tej cząstki jest największe. To, co jest też, myślę, że bardzo ciekawe w przypadku fizyki kwantowej, to, że na tym eksponacie można to też zaobserwować, że jeżeli prowadzimy obserwację, widzimy, że ta cząstka rozchodzi się wszędzie. Jeżeli dotkniemy sprężynę w innym punkcie, to okazuje się, że obserwujemy kolaps. Sam obserwator, czyli my, wpływamy na to, jak będzie wyglądać jak będzie wyglądał wynik. Cząstka definiuje się dokładnie w jednym punkcie wtedy, czyli następuje kolaps funkcji falowej i myślę, że to jest takie zjawisko, które jest nieintuicyjne, ale tu możemy je zobaczyć. To jest niesamowite, myślę, w tym eksponacie to, że my sami tworzymy fizykę kwantową na naszych oczach.
3: Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze kilku słów wyjaśnienia, to zachęcam do wysłuchania Dominika Nowaka, popularyzatora z Młyna Wiedzy w zakresie fizyki.
2: Oczywiście nowy eksponat, który właśnie nazywa się Quantum Jungle i on ma definiować, w jaki sposób zachowuje się fizyka kwantowa, w zasadzie cząstka, w tym, co nie widzimy, czyli w mikroskali. Sprężyny są w zasadzie włącznikiem, którym możemy kliknąć miejsce, w którym pojawi się cząstka. Cząstka jest w superpozycji, czyli w wielu miejscach jednocześnie w fizyce kwantowej. Determinujemy to dotykając sprężyn. Gdy mamy wybrane sprężyny, czyli miejsce cząstki, to jest cały czas jedna cząstka, w tym momencie rozpoczyna się symulacja według równania Schrödingera, rozchodzi się fala prawdopodobieństwa, gdzie ta cząstka może się w danym czasie znaleźć. Im jaśniejszy kolor, tym wyższe prawdopodobieństwo, że cząstka się tam pojawi. Możemy sobie na podstawie tego rozkładu prawdopodobieństwa mniej więcej zgadnąć, gdzie ta cząstka może być, ale cząstka może być w miejscu, gdzie jest większe prawdopodobieństwo lub mniejsze prawdopodobieństwo. Także komputer i tak za nas tutaj decyduje de facto, gdzie ta cząstka w danym czasie się znajdzie.
3: No nic, jeśli nie zrozumieliście po tak łopatologicznym opisie, to po prostu sami odwiedźcie Młyn Wiedzy i podejdźcie do eksponatu Kwantowa Dżungla. Na pewno coś się wam rozjaśni. A jeśli mowa o eksponatach, to pomówmy jeszcze o czymś dużym. Bo w przestrzeni wystawy Rzeka, która przez lata zachwycała zwłaszcza najmłodszych gości Młyna Wiedzy, trwa wielka przebudowa. Wszystko zmieni się niemal nie do poznania, a nowe atrakcje mają przyciągać jeszcze bardziej i uczyć jeszcze skuteczniej. O tym, co obecnie dzieje się z wystawą Rzeka, dopytałem dyrektorkę Młyna.
23: Trwają bardzo intensywne prace nad wystawą Rzeka. W tej chwili przyjeżdżają do nas już eksponaty. Mamy wykonaną podłogę, mamy już częściowo wybudowaną latarnię morską. zawisły już pierwsze eksponaty, takie, które wykorzystują przestrzeń, jeżeli chodzi o wysokość. I część eksponatów jest ustawiona, a więc bardzo intensywne prace na różnych obszarach. Cały czas widzimy, że te prace idą w ten sposób i tak zgodnie z harmonogramem, że mamy nadzieję, że w grudniu będziemy mogli Państwa zaprosić na otwarcie tej wystawy.
3: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektorka Młyna Wiedzy, a ja sam nie mogę się doczekać otwarcia rzeki w zupełnie nowej odsłonie. Myślę, że będzie porywająco. Przypomnę, że Toruńska Noc Naukowców już 25 września, a o innych atrakcjach czekających w Centrum Nowoczesności przeczytacie na stronie internetowej Młyna Wiedzy. Dodam, że Miejską Instytucję Kultury przy ulicy Łokietka odwiedza blisko 150 tysięcy gości rocznie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: to, że nie powinniśmy mieć problemów z płynnym poruszaniem się w Toruniu. Na ulicach obserwujemy raczej słaby ruch, więcej samochodów pojawi się za pół godziny, godzinę. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli planujemy wyjazd do pracy. Dziś deszcz może trochę przeszkadzać nam w jeździe.
1: Spokojnie, to tylko poniedziałek. Wiem, że nie lubicie, ale przejdziemy przez to razem. Będzie wam łatwiej, bo od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej. W pół do

The Galaxy Galaxy w Meloradio już za 21 minut, godzina 7, z cyklu Poranne Rozkminy. To tak myślę, czy na innych planetach też jest teraz poniedziałek i wcześnie rano. Podkręcamy tempo w Meloradio. Nie śpicie? To dzwońcie szybko do nas, bo mam coś dla was. Jest torba do zgarnięcia i do tego jeszcze trzy poranne szoty przygotowane. Dzwońcie pod 321-321-777. Melotorba czeka, ja czekam na was. 321-321-777. Kto zgarnie taki Melo Merch od samego rana w poniedziałek?

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Chcecie usłyszeć kogoś naprawdę szybkiego i pełnego energii? No to poznajcie Darka. Cześć Darek, siemanko.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, Darek mocno nakręcony, bo jak ja wam powiem, co Darek robi, o, no to będziecie mu zazdrościć, bo Darek to już jest o tej porze w poniedziałek po pracy. Zgadza się?
1: Tak, prawie.
0: No.
1: Prawie. Jeszcze troszkę, ale już prawie. Tak.
0: Dobra, słuchajcie, niektórzy spali, Darek nie. Teraz Darek pójdzie odpoczywać, a my wszyscy do pracy.
1: Tak.
0: Darek, no dobra, słuchaj, to rozumiem, że forma jest, jak ty po nockach urzędujesz.
1: Tak jest.
0: Tak musi być. Darek przyzwyczajany do tego, że... No, jak słyszę, że jesteś przyzwyczajany do udzielania konkretnych odpowiedzi na pytania, to teraz uważaj, bo dla ciebie teraz. Trzy szoty w Melo mamy. Uwaga! No to teraz tak. Do śniadania. Sok czy woda?
1: Sok.
0: Długie czy krótkie skarpety?
1: Długie.
0: Imprezy rodzinne w domu czy wolisz na mieście jednak?
1: W domu.
0: W domu? No dobra.
1: Tak.
0: Gościnny facet. Słuchaj, dla ciebie Melo Torba. Taki prezent, taki merch już
1: dziękuję
0: wysyłam.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Fajnie wjechał poniedziałek.
1: Dziękuję.
0: Trzy szoty w Melo. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. A jak tam wy się rozkręcacie i wasz dzień od samego rana? Dajcie znaka.

0: David Guetta, Baby When The Light Go Out. Siemanko.
1: No cześć.
0: No cześć, ja mam trudne pytanie w poniedziałek rano do ciebie.
1: Jakie?
0: Najtrudniejsze, jakie możesz usłyszeć.
1: O nie.
0: Mhm. No. Jak tam?
1: Spoko.
0: Spoko, zabrzmiało dosyć przekonywująco. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie m.in. o polskich piłkarzach, bo się szykują do gry.
0: Zobaczymy, czy też całkiem będzie spoko. Teraz już za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. Mamy też dla Was prognozę pogody na poniedziałek. Koniecznie posłuchajcie.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabatach.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: po najlepsze okazje. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: O poranku w Toruniu pogoda bardziej przypomni jesień niż końcówkę lata. I chodzi tu o jesień w niekorzystnym wydaniu. Na niebie będzie dużo chmur, a miejscami może pojawić się umiarkowany deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 10-11 stopni. Jest jednak dobra wiadomość. Po południu do regionu wróci więcej słońca. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Rosja po wyborach. Zaskoczenia nie ma. Partia Jedna Rosja Władimira Putina zwyciężyła z wynikiem 57,5% głosów. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób. Do zdarzenia doszło w Bukownie w Małopolsce. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. W Polsce ruszyły testy europejskiego portfela tożsamości. To odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać.
3: Pierwsze europejskie kraje zaczną korzystać z tego rozwiązania już w przyszłym roku. Hit ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To dla Jagiellonii trzecia porażka z rzędu.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Ależ wy dzisiaj rozgrywacie ten poniedziałek od samego rana, no bo przecież kto jak nie wy. Za to my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy, Waldek Darłak, siemanko, hej, jest siódma.

Shanghai w Melo Radio. Podkręcamy tempo, podkręcamy wasz poniedziałek, tak żeby dzień wjechał dobrze. Nowy tydzień to wiadomo, nie? Dobrze byłoby go odpowiednio dobrze zacząć. No, najlepiej w dobrym nastroju, to my mamy takie pytanie dzisiaj do was z samego rana. Gotowi? To jadę. Uwaga, słuchajcie, czekamy na wasze głosówki i chcemy zapytać dzisiaj, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Także wiecie, odważnie. Albo wrr. Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Czekamy, powiedziałem, czy szczekamy. Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrywać coś od siebie. Czekamy na was, bo fajny merch mamy. Co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce.

0: Hello, Kibi Rexa. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradio Dypienio Love. Mocno wchodzi ten dzień od samego rana, tak żebyście się dobrze wkręcili w nowy tydzień. No to oczywiście, że mamy fajny merch za fajne głosówki. Co takiego można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Czekamy dzisiaj na takie wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie. Jak jeszcze nigdy je nagrywaliście, to spróbujcie dzisiaj. Łatwo się to robi. Wchodzicie na meloradio.pl z komórki. Na dole ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć, nagrać. No prościej się nie da. No i zgarniacie oczywiście fajny merch w zamian za najlepsze, najfajniejsze głosówki. Słuchajcie, jest taka akcja w Japonii. Możecie zapłacić komuś za to, żeby rzucił za was pracę. O, czujecie to?
1: No. Nieźle, nieźle.
0: Takie firmy działają, takie specjalne agencje rezygnacyjne. Jak się boisz szefowi swojemu powiedzieć, odchodzę, no to płacisz takiej firmie i oni robią to za ciebie. Podobno cała akcja trwa tylko 15 minut, kosztuje ponad 100 euro i uwaga, bo sporo klientów mają, 450 osób miesięcznie średnio się decyduje na to, żeby w ten sposób zrezygnować z pracy. Ja czegoś tutaj nie rozumiem, naprawdę. Przecież niektórzy mówią, że to jest najfajniejsza część w pracy. Tak przyjść i powiedzieć, że ja już nic nie muszę. Kto by tak nie chciał w poniedziałek, nie?
1: No pewnie.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz zagrają dla was w Melo. Podkręcamy tempo już 19 minut po 7 rano.

0: Josh Baker, My Place w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, z tym nic nie zrobimy. Za to możemy zrobić tak, żeby ten dzień wydał wam się o wiele fajniejszy, niż byście sobie przypuszczali. Co można powiedzieć do psa, ale lepiej nie do partnera ani do partnerki?
1: Do nogi.
2: Hej, myślę, że można powiedzieć nie dla psa kiełbasa.
0: Można, można też tak, można. Co jeszcze można?
1: Weź tyle, nie szczekaj.
0: Dobra, okej. Okay. No jeszcze twoja propozycja?
3: Ej, złaź listonosza!
0: Meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września, za 18 minut godzina 8. No i mamy też pytanie, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. No i jak zawsze można liczyć na was, bo wy macie mnóstwo odpowiedzi. Na przykład: przestań warczeć, nie ślin się, nie rusz. A kto to tak napaskudził? Nie jedz z podłogi. Co ty znowu masz w pysku? Nie skacz na ludzi. Kilka z waszych tekstówek, no ale czekamy też na głosówki.
1: Przestań tak na mnie patrzeć, nie dam ci jedzenia, dopiero żarłaś.
2: Za chwilkę zajmę się twoimi pazurkami.
0: Okej.
3: Okay. Masz kiełbę.
0: Dobra.
4: Uf, byte.
0: Oki.
5: U mnie będzie na grubo. Zamknij pysk.
6: Co można powiedzieć do psa, a nie do partnera? Na przykład: Zbysiu, siad!
0: Zbysiu, my cię pozdrawiamy. Ty tam naprawdę musisz mieć fajny poniedziałek od samego rana.

0: I już wiadomo, że to będzie fajny poniedziałek z takimi numerami. Najlepszy drop nowych hitów i Paraiso, Lost Frequencies, Marie Fraisse. Za chwilę też newsy w Melo Radio.
1: A w tych newsach będzie między innymi o rekordowych cenach paliw nie tylko w Polsce.
0: Już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Illinium i Ellie Goulding.

0: A jakie wyniki dzisiaj na termometrach, to też sprawdzimy już za chwilę w prognozie pogody.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. I Besterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom i Besterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. I Besterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń. Trafik.
6: Przypominam, że zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Okulnej w Toruniu. Na odcinku między Starą Drogą a Strzałową samochody nie przejadą, wyznaczono objazd. Drogowcy zadbali też o pieszych, powstał specjalny bezpieczny korytarz na czas remontu.

0: Pogoda.
1: Poranek w Toruniu nie przynosi nam wiele powodów do radości, jeśli chodzi o pogodę. Na niebie będą dominować chmury, a miejscami może pojawić się słaby, nawet umiarkowany deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Na szczęście w drugiej połowie dnia spodziewajmy się większych rozpogodzeń. Parasole prawdopodobnie nie będą już potrzebne. Temperatura pozostanie bez większych zmian.
2: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Prezydenci Ukrainy i USA po telefonicznej rozmowie Wołodymyr Załęski powiedział, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu żony premiera. Prokuratura wysłała akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn. Łukasz W. jest w areszcie. Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Rekordowe tankowanie w Europie. We Francji litr oleju napędowego kosztuje 2,41 eurocentów, w Niemczech 2,43. Dziś w Warszawie ruszy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale sam wynik spotkań też ma znaczenie, mówi Jan Urban.
4: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem.
3: Najbliższy mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie.
2: My też już jesteśmy od rana zgrupowani i przygotowani na ten poniedziałek. A jeżeli wy chcecie udowodnić, że macie ostatnie słowo, to będzie taka szansa w naszej nowej zabawie już niedługo. Teraz ósma. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej. Two ships in the night.

0: Barbara Streisand.
1: Podkręcamy tempo w Meloradio i to jest ten moment, kiedy macie szansę się wykazać i udowodnić, że to wy będziecie dzisiaj mieli ostatnie słowo, że wy tych słów powiecie więcej i że to wy właśnie zgarniecie merch od Meloradia. Czekamy, dwie osoby jak zawsze mają szansę, dzwońcie do nas już teraz.
2: 321-321-777, ten numer wykręcacie.
1: 321-321-777. Skiety są do zgarnięcia i Melotorba też i czekamy na dwie osoby jak zawsze w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekamy, to jest wasz moment, wasza szansa. Wykorzystajcie ją odpowiednio dobrze i dobrze zacznijcie nowy tydzień od poniedziałku, zgarniając merch od Melo. Mówiłem chyba, ale powiem, bo to fajna rzecz jest i dobre info. Skiety są do zgarnięcia, oryginalne, fajne, meloradiowe, no i oczywiście Melotorba też. Czekamy, dwie osoby jak zawsze, 321-321-777.

0: David Guetta i Justin Bieber. Ostatnie słowo. A to Bartek i Patrycja. Siemanko, Bartek.
1: Cześć.
0: Cześć, siema, siema. Cześć, Bartek. Hej, hej. Bartek, słuchajcie, to ma taką robotę fajną, że drukuje na koszulkach, co tylko mu przyjdzie do głowy. Jak mu przyjdzie coś mega ekstra, to później takie coś można sobie ponosić, nie? Fajnie. Bartek, fajnie. Bardzo dobrze. Grunt to robić swoje. I jest Patrycja też. Cześć, Pati.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. A Patrycja, słuchajcie, to wsiadła w auto i jedzie po kota. I już wszyscy wiedzą teraz. No dobra, okej, tajemniczo się zrobiło. To ja wyjaśnię zasady zabawy, która nazywa się Ostatnie Słowo. Za chwilę podam wam kategorię. Trzeba będzie podawać słowa z tej kategorii. Zaczyna Bartek, bo jego imię zaczyna się na B, czyli jest wcześniej w alfabecie. Bartek, ty zaczynasz, ale mówisz jedno słowo. Za chwilę mówi swoje słowo Patrycja. Potem znowu Bartek, potem Patrycja. Mówicie na zmianę. Macie 20 sekund na wszystko, także trzeba się śpieszyć. No i kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to Melo Torbę. Czy to jest jasne?
1: Jasne.
2: Tak.
0: Dobra, to uwaga. To dzisiaj kategoria Państwa w Europie. Państwa w Europie. Bartek zaczyna start.
2: Austria.
1: Litwa.
2: Polska.
1: Łotwa.
2: Niemcy.
1: Estonia.
2: Rosja.
1: Hiszpania.
0: Koniec czasu, ale rzutem na taśmę.
3: Ale dobrze byli z tej geografii.
0: Tą Hiszpanię jeszcze dorzucić, no. Dobra, świetnie. 5-4, dobrze wam poszło dzisiaj, naprawdę.
3: Super.
0: Bartek, nieźle. Skiety są dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy. Pati, dla ciebie też coś fajnego tutaj od samego rana. Przecież chodzi o to, żeby w poniedziałek to każdy, kto jest z Melo, był zadowolony. Melo torbę pakujemy, wysyłamy. No i pędź po tego kota.

0: Neptunika i What If w Melo. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Niby wiadomo, że jak poniedziałek, to można wszystkiego się spodziewać, no ale jak jesteście dopiero co w pracy od kilku minut, to już domyślam się, że mogliście zostać czymś zaskoczeni. Na przykład górą rzeczy do zrobienia, a niektóre zostały jeszcze sprzed weekendu. No bierzemy się za to, mamy dużo energetycznej muzy, pójdzie wam łatwo. Lolin za chwilę w Melo.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępny na www.bankmillennium.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek.

0: taryfach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: podkręcamy tempo w poniedziałek, to Sobel w Meloradiu. No i czego wam brakuje po weekendzie? Czego może brakować, no?
1: Pieniędzy, no a czego?
0: No, wiadomo. No, wiadomo. No niektórzy powiedzą jeszcze, że czasu, pomysłów to wam na pewno nie brakuje, a jak
1: wolnego właśnie jakiś nam brakuje po weekendzie.
0: A jak macie jakiś fajny pomysł, jak w wolnym czasie wydać pieniądze, no to powinniście wejść na meloradio.pl i dać o tym znać, bo my mamy szybką kasę. Dzisiaj 200 znów do zgarnięcia dla kogoś. Dajcie znaka, jaki macie pomysł, na co przepuścicie szybką kasę od Melo.

0: Robbie Schulz i Take It Slow. W Meloradio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, między innymi właśnie ten numer. No i mamy też newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach zajrzymy do lasu, gdzie jest rykowisko aktualnie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ava Max i Alan Walker i Fade. Inni będą gadać, a my wam tak zagramy. O 9:00.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: 13 tysięcy sekund. Potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
11: W tej porze w Toruniu możemy obserwować poranny szczyt. Jedziemy do pracy i szkół, dlatego na większości dróg będzie gęściej niż zwykle. Uważajmy m.in. w okolicach Placu Daszyńskiego oraz Szosy Lubickiej. Także na ulicy Grudziąckiej możemy mieć drobne problemy z płynnym poruszaniem się.
12: Poranek w Toruniu będzie pochmurny i szary. Wychodząc z domu warto pamiętać, że może zaskoczyć nas deszcz, dlatego weźcie ze sobą parasol. Na termometrach nie zaobserwowaliśmy większych zmian, wskazują maksymalnie 12 stopni. Aura za oknem zmieni się po południu, za chmur wyjdzie słońce. Natomiast cały czas temperatura pozostanie na podobnym poziomie, a wieczorem spodziewajmy się ochłodzenia.
13: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
14: Donald Trump znowu szokuje w sprawie Iranu. Powiedział, że musi zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. To we wczorajszym wywiadzie dla Fox News. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób. Miałyby kontrolować placówki i ukrócić niektóre patologie w ochronie zdrowia. Jest jednak problem, brakuje na to pieniędzy w budżecie, a pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom, wygrał we wczorajszym meczu aż 5-1. W lasach można teraz doświadczyć rykowiska. Trwa okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
15: Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
14: Rykowisko potrwa do początku października.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: No, trzeba przyznać, że niektórzy to też i niezłe takie dźwięki z siebie dzisiaj rano wydali z okazji tego, że to poniedziałek mamy. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze na pewno zabierzemy was do lasu.

Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 11 minut po godzinie 9. Dzisiaj w poniedziałek. Słuchajcie już za chwilę o tym, co u nas w Polsce jest dość popularne, a tymczasem coraz większą popularność zyskuje w Europie. Wręcz stało się turystycznym hitem. Za chwilę więcej o tym.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull w Melo. I know you watch me. 17 minut po godzinie 9. No to teraz hasło grzyby. W Polsce to dla wielu osób coroczna akcja, a w Europie, słuchajcie, w wielu krajach to całkiem nowy hit i trend, który ma nawet swoją nazwę mykoturystyka.
2: Wow.
1: No, mądrze się zrobiło. Mykos z greckiego to grzyb, a trend polega na wyjazdach, których głównym celem jest właśnie zbieranie grzybów. Prowadzone są też warsztaty, na których można nauczyć się rozpoznawać różne gatunki, no i przyrządzać z grzybów gotowe potrawy. I uwaga, bo jest coś, co może do takiego zbierania zachęcić dodatkowo.
2: Co?
1: Bo, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ceny świeżych grzybów mocno poszły w górę. I na przykład kilogram borowików potrafi kosztować nawet 90 zł, a...
2: Nieźle.
1: To może wiele osób przekonać do nowego hobby, co? To co? Liczycie tam dobrze? Gdzie jutro pojedziecie? Do pracy czy do lasu?
2: Dobrze, że ja nie lubię grzybów.

0: Kygo. I Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 27 już minut po godzinie 9. Uwaga, bo za chwilę ciężka sprawa u nas. Szczegóły niedługo, ale wcześniej Return in Nightcrawlers i Friday w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Toruń.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: O reklamie.

0: Agnieszka Chylińska w Belo Radio. Nie mogę cię zapomnieć. Tej historii też nie zapomnicie. Mówiliście, że mieliście ciężki weekend? To słuchajcie tego. Policja szuka złodzieja, który ukradł zwierzę z zamku w zachodniopomorskim. Aha. Uwaga, no. Zabytkowy wielki dzwon pochodzący jeszcze z XVII wieku. No. Nie wiadomo, jak się komuś to udało przez nikogo niezauważonym zwinąć coś tak dużego. No. Teraz, słuchajcie, policjanci muszą udźwignąć temat i znaleźć zgubę, bo ma ona ogromną wartość historyczną.
1: Czyli chciałeś powiedzieć, że jakiś dzban ukradł dzwon?

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: zadzwonimy ten kawałek do reklamy.
1: Wiecie, jeśli chcecie fajnie spędzić czas, pogwarzyć, taki small talk uskutecznić, no to po prostu jest mistrz, a ten drugi to Sokół, a ten mistrz to Adi. Siemanko.
2: No się, nice, dziękuję.
3: Brawo. To prawda, jestem mistrzem small talku. Podejdę, pogadam zawsze o pogodzie. I w sumie pogoda w Meloradiu też będzie za chwilę, także idealnie się składa, zobaczcie.
1: A nie mówiłem?
0: A już o 10:00 zagramy.
3: Gordo, Ren i Zony Walti, Loco Loco.
1: No to co, ja wracam jutro w 6:30, pobudkę wam robię. Trzymajcie się, piąteczka.
3: Pa, pa.
2: High five!

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
13: Cała ulica Kościuszki w Toruniu zyska nową nawierzchnię. Zamiast łatania dziur drogowce wymieniał asfalt na obu nitkach, od Dworcowej do Grudziąckiej oraz od basenu Aqua Toruń w kierunku Olbrachta. Naprawione zostaną też ścieżki rowerowe, a przy Batorego powstanie nowy przejazd dla rowerzystów. O 10 w Toruniu termometry wskażą mniej więcej 13 stopni, będzie też częściowe zachmurzenie. Na razie nie obserwujemy wielkiego pogodowego dramatu, choć możliwy jest przelotny deszcz. Wiatr będzie dość wyraźny, więc parasol może się dziś przydać nie tylko jako ozdoba. Słońce momentami spróbuje przebić się przez chmury, ale łatwo nie będzie. Jeśli wychodzicie z domu, warto więc zabrać coś przeciwdeszczowego.
12: To są newsy Meloradia Toruń.
13: Kamil Bekier. Dziś pół Torunia jest niewyspane, drugie pół ma pozdzierane gardła. Pierwszy finał PGE Ekstraligi opóźnił się o blisko 2 godziny, ale warto było czekać. Press Toruń wygrał ze Spartą Wrocław 55-35, a tak mecz na gorąco ocenił Mikołaj Duchiński.
14: Dobry występ. Fajnie, że udało nam się wygrać tak wysoko. Wiadomo, że jeszcze jedziemy do Wrocławia i trzeba to obronić.
13: Przed żużlowcami z Torunia wielka szansa na obronę tytułu drużynowych mistrzów Polski. Rewanż we Wrocławiu pojedziemy 4 października. Powody do zadowolenia mają też kibice KH Energii. Torunianie pokonali na Tortorze BS Polonie Bytom 4-1. To już trzecie ligowe zwycięstwo zespołu w trzecim meczu nowego sezonu. Na koniec przypominam, wczoraj zakończyło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego w Toruniu. Mieszkańcy wybierali m.in. projekty dotyczące placów zabaw, zieleni, remontów, kultury czy bezpieczeństwa. Teraz pozostaje czekać na wyniki.
15: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
16: Stała baza wojsk USA może stanąć na Dolnym Śląsku, tak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
17: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza w okolicach Wrocławia. To się toczy.
16: Polska liczy, że będzie to brygada pancerna. W Szczecinie właśnie rusza akcja wydobycia sporego niewybuchu. Został znaleziony w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Saperzy muszą usunąć ważącą blisko 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Adrian Benedyczak wypadł z piłkarskiej kadry, nie pojawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał kość w lewym nadgarstku. Wiek to tylko liczba. Po raz kolejny udowadnia to 96-letni Sobiesław Zasada. Wystartował w rajdzie samochodowym w Argentynie, który wygrał prawie 60 lat temu.
15: To jest niesamowite. No nie? Chciałbym się tak dobrze zestarzeć, naprawdę.
16: Ja też.
15: Szacun. Na zegarach 10:00, rozpoczynamy nowy tydzień. Eluwi na wszystkim. Marcin się wyspał?
16: No w sumie się wyspał.
15: No i to jest piękne, bardzo dobrze, tak ma być. Wy, mam nadzieję, że też. Siemanko. A za chwilę pogadamy o tym.
16: O czym?
15: Że zostałem oszukany.
16: O nie.
15: Naprawdę. Byłem, można powiedzieć, taki trochę loko-loko.
16: Uż.

super sobie to odpalić o tej porze. Swedish House Mafia, Lekyli i Happiness is So Sad w Meloradiu 15 minut po 10. A ja zostałem oszukany i postanowiłem, że wam o tym powiem i się do tego nawet przyznam. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo rano, bo w okolicach 5 musiałem wstać, no i tak patrzę sobie na prognozę pogody, żeby wiedzieć, jak się ubrać. No i moja prognoza pogody pokazuje, że tak no ze 20 stopni to będzie. No to pomyślałem sobie, że dobra, to znaczy, że teraz jest chłodno, no to później będzie cieplej, to się trzeba do tego przygotować. No i tak ubrałem się w koszulę i krótkie spodenki. No i dotarłem do pracy tutaj do was. Patrzę, no nie, jednak nie będzie dzisiaj 20 stopni. I teraz rodzi się pytanie, komu ufać? Sobie czy prognozie pogody? Rozwiązanie jest inne. Warto mieć długie spodnie w samochodzie. A to Black Eyed Peas.

Two Colors wrócili. No z przepięknym nagraniem, Primadonna. Tak, gramy w Melo. 28 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i mam od razu do was pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce? Jestem na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki, wspierajmy się, bo kiedy wam się nie chce, mi też się nie chce. Także dajcie znać, czego wam się dzisiaj nie chce.

0: Honestly.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na Biedronka. Biedronka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Samfeld, Jonas Blue, Endless Summer, Crying on the Dance Floor. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 11. No właśnie, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia, a ja pytam grzecznie i serdecznie, czego wam się dzisiaj nie chce? Ania!
1: Dzień dobry, mi jak zwykle w poniedziałek nie chce się po prostu pracować, bo ktoś lubi poniedziałki.
0: No zdecydowanie tak, oczywiście ja się zgadzam, Dawid!
2: Strasznie mi się nie chciało pozmywać naczyń dzisiaj, więc w końcu się wziąłem i to pozmywałem, nie mam spokój.
0: Brawo! Gratulacje, słuchajcie, to jest ten człowiek, któremu się nie chciało, ale to zrobił, naprawdę, to jest moc i energia. Słuchajcie, a czego wam się dzisiaj nie chce? Też dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo je będzie fajniej zagrać. Hej,

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: DZSM. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo. Ależ ja lubię tę nutę. I uwielbiam moment, kiedy do studia przychodzi Marcin Sikora. Siemano ponownie.
1: No, cześć wam wszystkim i tobie, Adrianie. Siemano. Opowiem wam o tym, że super wydarzenie dla tych, którzy lubią filmy, się dzisiaj zaczyna w Gdyni.
0: Rewelacja, koniecznie bądźcie blisko.
2: A już o 11 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G w Meloradio. A tę nutę wiem, że lubicie i możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to na meloradio.pl.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
1: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
10: Niebo w Toruniu nadal pozostaje mocno zachmurzone. Miejscami może jeszcze przelotnie popadać, więc parasol warto mieć w pogotowiu. Na szczęście nie zapowiada się na długie oraz ulewne opady. Temperatura powoli idzie w górę i w najcieplejszym momencie dnia zrobi się całkiem przyjemnie. Choć wciąż musimy pamiętać, że silny wiatr nie ustąpi. Na chwilę obecną osiąga prędkość w porywach do 40 km na godzinę.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
10: Kamil Bekier. Policjanci i prokuratura badają okoliczności tragicznego wypadku w Chełmrze. Przypomnę, w piątek przy ulicy Bydgoskiej ciężarówka z naczepą potrąciła pieszą na chodniku. 43-letnia kobieta trafiła do szpitala, ale niestety zmarła. Do tematu wrócimy za godzinę. Tymczasem leśnicy i służby dbają o bezpieczeństwo spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów w ramach akcji Jesień 26. Kontrolowane są miejsca, w których może dochodzić do kradzieży drewna czy niszczenia leśnej infrastruktury. Działania potrwają do 18 października. To nie koniec jesiennych działań w naszym regionie. Uczniowie z 39 szkół wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata i w ramach żywej lekcji przyrody pozbierali zalegające tu i ówdzie śmieci.
11: O Boże,
12: do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
13: Co byś się powiedziały tym osobom, które śmiecą?
14: Żeby nie zatruwali naszej planety.
15: Żeby rzucali śmieci do śmietnika.
10: Mogłoby się wydawać nic prostszego.
16: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
17: Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w Polsce, zwłaszcza diesla. Tak uważają analitycy. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko w Pomorskiem. Do wypadku doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziewczynka miała przechodzić przez tory w miejscu niedozwolonym. Kacper Garnczarek z AZS-AWF Katowice na podium zajął trzecie miejsce w ćwiczeniach na drążku. To w zawodach World Challenge Cup na Węgrzech. W Gdyni startuje dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
11: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość.
17: Otwarcie o 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni, na początek film Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: No siemano, w poniedziałek, 11 na zegarach, Hati po tej stronie. No i sprawdzam dzisiaj, czego wam się nie chce. Jeżeli macie ochotę o tym powiedzieć, meloradio.pl, tam macie naszego WhatsAppa. Nagrywajcie głosówki. Lubina! A to Topic, Becky G i Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy.

0: To Fast Boy i Music Sounds w Melo Radio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Wiem! Ja was naprawdę doskonale rozumiem i dlatego pytam cały czas na WhatsAppie Meloradia, czego wam się dzisiaj nie chce? Dostaję głosówki, Damian.
1: Pracować się nie chce, a że pracuje u siebie, szef debil, ciężko się przed nim ukryć.
0: Słuchaj, nic ci na to nie powiem, nie prowokuj. FK?
2: A mi się dziś nie chciało iść do pracy, ale też już jestem po.
0: No i proszę bardzo, i to jest prawdziwa sigma. Marcin!
3: Ogólnie rzecz biorąc, jak słucham marudzenia, to najbardziej mi się nie chce nie chcieć.
0: Znaczy, był taki ktoś, kto kiedyś powiedział takie mądre zdanie. Nie chcę, ale muszę.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Także nagrywajcie głosówki. Czego wam się dzisiaj nie chce, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. To jest taki pan. Jason Derulo.

0: Fajna nuta, ale mam wrażenie, że gdzieś to już słyszałem. Każdy twój ruch, modelki wodarskie Meloradio, 27 minut po 11. Czego wam się nie chce? Sprawdzam to na WhatsAppie Meloradia. Kądziu?
1: Hej, nic mi się nie chce. Kater mam, głowa mnie boli, jestem przeziębiony.
0: No nie, no stary, dużo zdrowia. Diego?
2: Mi się tak nie chce, że dopiero biorę się za robotę.
0: No ale szacun, że i tak się bierzesz, chłopie. Tu ktoś chyba podwyżkę dostanie. Liwka, poza tobą nic, jeszcze w tej godzinie.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Muzyka i głos.

0: Oleo Farm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: O reklamie.

Don Diablo i Bad Mellow Radio, czyli nuta, która ląduje u mnie na playce często na siłowni. I to nie dlatego, że jestem złym człowiekiem. Nawet wydaje mi się, że jestem całkiem dobrym, bo informuję o rzeczach, które mogą się przydać. No bo co powiecie na 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie dusza zapragnie? Możecie to wydać gdzie chcecie, jak chcecie, pod warunkiem, że się zgłosicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam wystarczy, że wejdziecie, tam wystarczy, że napiszecie, co chcielibyście z tym zrobić, jak bardzo zaszaleć. Powiem tylko tyle, im bardziej kreatywnie podejdziecie do rzeczy i rzeczywiście będzie trochę szaleństwa w tym wszystkim, to szansa na wygraną, powiedziałbym, że jest to ogromna.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu, 10 minut do 12. Wiecie, że oprócz tych tłustych bitów, które serwuje Armin van Buuren, to lubi sobie zjeść też od czasu do czasu takie tacos al pastor, to się nazywa. Ja nigdy takiego nie próbowałem, ale myślę, że to może być dobre.
1: Ja też nie, ale no skoro lubi, to może być dobre.
0: No wiesz, facet jakby nie było zwiedził cały świat, więc w sumie skoro to jedna z jego ulubionych pozycji, to chyba wie, co mówi.
1: Tak mam nadzieję.
0: A co w newsach?
1: Śnieg.
0: Nie, no weź nie! Marcin, rok temu to było śmieszne, ale teraz już nie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Nie, nie. Tak, wiem, że gaśnie ten monitor, Marcin, wiem. To trochę chyba przeze mnie, bo za mocno uderzyłem.
1: Tak, tak myślę. Właśnie chciałem sprawdzić, czy z nim wszystko okej.
0: Śnieg.

0: Gani szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co Ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Pogoda.
10: Samo południe Toruń nadal pozostaje pod chmurami, ale temperatura robi kolejny krok w górę. Na termometrach widzimy mniej więcej 15 stopni. Niestety chmury mogą dorzucić przelotny deszcz, więc parasol nadal może nam być potrzebny. Wiatr pozostaje umiarkowany, momentami poczujemy mocniejsze podmuchy, które naturalnie mają też wpływ na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie cały czas jest w normie.
9: Są newsy Meloradia Toruń.
10: Kamil Bakier. Zaczynamy od dramatycznego potrącenia w Chełmże. Policjanci i prokurator badają sprawę piątkowego wypadku na ulicy Bydgoskiej. Ciężarówka z naczepą potrąciła tam pieszą na chodniku. Niestety wypadek zakończył się tragicznie.
11: Kobieta została przetransportowana do szpitala, niestety tego samego dnia zmarła,
10: mówiła podkomisarz Dominika Bocian. Dodam, że kierowca był trzeźwy. Zmieniamy temat. Policja i Straż Miejska wzięły pod lupę kierowców, którzy za nic mieli zakazy parkowania w zabytkowym centrum. Służby w weekend interweniowały prawie 100 razy, sypiąc mandatami i bezlitośnie zakładając blokady na koła. Sprawdzano przede wszystkim okolice Kopernika i Łaziennej. Czas na sport. Żużlowcy Press Toruń wykonali olbrzymi krok w kierunku obrony tytułu sprzed roku. W pierwszym finałowym starciu pokonali Spartę Wrocław 55-35. Emocje studzi jednak młody, ale jakże dojrzały Antoni Kawczyński.
12: Wszystko się może stać, także nie można się cieszyć, że mamy złoto, bo jeszcze naprawdę bardzo długa droga.
10: Rewanż 4 października we Wrocławiu.
13: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: W przychodniach coraz więcej infekcji, na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Warto też cały czas o siebie dbać, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
15: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
14: Najskuteczniejszą ochroną jest jednak szczepionka. Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała PKS Gdańsk. 8 autobusów wypuszczonych na trasy było bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców. W Tatrach prognozowane są duże opady śniegu. Na szczytach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 10 cm. Temperatura spadnie do około minus jednego.
13: Ty zawsze mnie straszysz tym śniegiem, a potem się okazuje, że to w Tatrach.
14: Lubię cię straszyć.
13: A ja lubię horrory. Siemanko, 12 na zegarach, a ty z tej strony. Fajnie, że jesteście. Ty, Marcin, pracę chyba skończyłeś, co?
14: Tak jakby.
13: Składam ci serdeczne gratulacje w imieniu swoim i słuchaczy, a za was trzymam kciuki. Co chcesz powiedzieć?
14: A ja tobie kondolencje, bo masz jeszcze 2 godziny.

Josh Baker, Poppy Bugs, Comfy My Place w Meloradio, 14 minut po 12. Podkręcamy tempo. A takie wiadomości naprawdę szokują. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to jest super sprawa. Słuchajcie, odbyło się takie badanie, w którym sprawdzono, ile osób faktycznie chodzi do biblioteki. No i co się okazuje, to czytelnictwo zaczęło się ponownie rozwijać, szczególnie w młodym pokoleniu. No tutaj się kłania Gen Z między innymi, które no, zostało zbadane i według statystyk to 67% właśnie z tego pokolenia, powiedzmy, odwiedza zdecydowanie częściej. Też wiecie, tu się przyczyniło do tego całkiem sporo apek, które rozwijają czytanie i pomagają, jakieś bookstagramy i tak dalej, także generalnie fajnie jest sobie poczytać, no bo co by nie mówić, to dzięki temu też wpływamy na nasze szare komórki, już nie mówiąc o tym, że kreatywność znowu się rozwija w takim naprawdę fajnym kształcie. Call Me Harry, Sweet Nothing, to już teraz w Melo.

0: Haxwell, Bonnie, whatever version w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 12, w tej godzinie jeszcze coś od Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną, tak jest, takie numery też tu gramy. Będzie Neptunika, What If, będzie Pitbull z Christianą Aguilerą. Generalnie zadbamy o was najlepiej jak się da.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: O reklamie.

Tripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no właśnie a propos Tripsa, to z tym tańcem to coś jest na rzeczy, bo spojrzałem co tam u niego na Instagramie, no i widziałem, że w Skierniewicach tam naprawdę było bardzo, ale to bardzo mocno, nawet do krakowskiego Splinu to się pojawiło takie małe pogo. Także fajnie, że Trips dba o swoją publikę, fajnie, że bawi się muzyką i eksperymentuje. Ja Tripsa mega też szanuję za to, że facet nie boi się wziąć gitary na scenę. I mimo, że tam te sety wyglądają jak wyglądają, w rozumieniu oczywiście tego brzmienia mocno elektronicznego, to Trips zawsze też znajdzie miejsce na to, żeby tego trochę mocniejszego rockowego brzmienia coś tam dołożyć. A to już Alan Walker i Ava Max.

0: Co Even i All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No fajnie to gra, bardzo fajnie. I jeszcze fajnie jest gościć fantastyczną Ulę, która ma dla nas, jak obstawiam, newsy. Siemano.
1: Fantastyczne newsy, oczywiście, że tak, jak zwykle. I będzie o tanich działkach. Gdzie można je kupić i za ile?
0: No i to jest ważna inwestycja i ważna informacja.
2: A już o 13 zagramy
0: Fire Fire, Simza, Hikasango. To gramy punktualnie o 13, a te faje to generalnie warto rzucić.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i kotów dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: No to co? Mamy minutę do godziny 13. To są newsy Meloradia i z nami Ula Harciarek.
1: Wznowiono ruch pociągów w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg. Saperzy wywieźli ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej i nie wybuchł. Znaleziono w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Ruch wrócił już do normy. Te niedziałki czekają w Suwałkach, ale tylko dla młodych. Miasto sprzedaje za pół ceny. To oferta dla osób do 40 roku życia. Nietypowa lekcja WF-u w Szczecinie. Uczniowie pojadą na rowerach ulicami miasta, mówi Dariusz Sadowski ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
2: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
1: Nauczyciele i uczniowie sami wybiorą trasę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Przed nami Shim, Zakasango i Fire Fire. No i będziemy mieli dla was fajnego gościa. Gościa specjalnego, powiedziałbym.

0: Milki, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy 9 minut po godzinie 13. No i słuchajcie, marzenia się spełniają, naprawdę, marzenia się spełniają. Razem ze mną, no wspaniała postać, Cezary Żak, człowiek, który jest znany nie tylko w całym kraju, ale i na całym świecie. Dzień dobry, panie Czarku, witam serdecznie. Panie Czarku, chcieliśmy na początek porozmawiać, no bo tak, lalka, no to jest wyjątkowa lektura. O lalce będziemy dzisiaj rozmawiać, no bo przecież postać barona Dalskiego to postać ważną jest, nie oszukujmy się przecież. Ale odnośnie tej lektury, panie Czarku, czy pan czytał lektury w szkole?
1: Oczywiście, ja byłem pilnym dość uczniem, przynajmniej na początku, potem już zacząłem broić. Moja mama była nauczycielką i pracowała w tej samej szkole, więc ja miałem gorzej.
0: Trochę trudniej, faktycznie.
1: Bo nauczyciele donosili mojej mamie, jak ja się zachowuję i czy czytam, czy nie czytam. Ale akurat lektury czytałem, a już lalkę w szczególności, bo ona mi się bardzo podobała.
0: Okej, a był jakiś szczególny rozdział, który, że tak powiem, uwielbiał pan do niego wracać? Jakaś może inspiracja?
1: Nie, no bo z tym wracaniem to już nie przesadzajmy.
0: No dobra.
1: Żeby tam wracać. No, potem rzeczywiście drugi raz przeczytałem lalkę, ale już na studiach, bo to, tam coś było w historii dramatu. Więc przeczytałem, natomiast żebym coś szczególnie, nie, no te wszystkie podchody Wokulskiego pod tę Izabelę, to mnie kręciły jako młodego człowieka i tyle. Najnudniejszy był Pamiętnik Subiekta wtedy, ale dzisiaj jak przeczytałem po raz kolejny już scenariusz, i to on był bardzo ciekawy dla starszego mężczyzny, takiego jak ja.
0: Panie Czarku, jeszcze chciałem nawiązać delikatnie, bo no, śledzimy media społecznościowe. Na Instagramie rzuciliśmy okiem na rolkę, gdzie była charakteryzacja, słynna charakteryzacja, w której zamienił się pan dosłownie w barona Dalskiego. Tam było to kręcone trochę timelapsem przy montażu. Ile tak naprawdę zajęło czasu przygotowanie?
1: Tak naprawdę 45 minut robiony był baron Dalski. No i to już był efekt taki gotowy. Natomiast wymyślenie, jak on ma wyglądać, zajęło mi więcej czasu, bo ze 3 spotkania z charakteryzacją, z fachowcami od make-upu. Wymyślaliśmy, jak on ma wyglądać. Ja bardzo chciałem, żeby on miał taką pożyczkę na głowie, na mojej łysej głowie. I bardzo się to spodobało pani charakteryzatorce. Żałuję tylko, że no ale dobra, to mogę zdradzić, że nie było sceny, chociaż jedna taka trochę była, że mi tak wiatr zwiewał tę moją pożyczkę, czyli takie kosmki włosów.
0: Na rolce coś było,
1: nie,
0: widać.
1: Coś było chyba.
0: Coś chyba było, tak.
1: Nie, ale potem ja mówię w trakcie sceny, tam jedna była scena w plenerze, gdzie trochę wiał wiatr i tam zdaje się moja narzeczona Ewelina Janocka mi tam poprawiała kosmunki, co mnie bardzo śmieszyło wtedy i mam nadzieję też widzów będzie śmieszyć na ekranie.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o lalce więcej, to możecie być pewni. Za chwilę poruszymy nieco bardziej temat barona Dalskiego, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Meloradio 18 minut po 13. Podkręcamy tempo. A razem z nami cały czas Cezary Żak. Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami, no bo rozmawiamy o lalce i o postaci barona Dalskiego. Witam raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Panie Czarku, muszę o to pytać, no bo tak. Część naszych słuchaczy, jest taka szansa, że lalki nie widziało, też nawet może nie czytało jeszcze trochę z racji wieku. Baron Dalski, no właśnie, kim według pana jest ta postać?
1: Baron Dalski to starszy pan, arystokrata, który nigdy nie miał szczęścia w miłości i nagle pod koniec życia udało mu się spotkać młodą kobietę, która jakoś inaczej na niego spojrzała, ale to jest oczywiście zło. I on się zakochuje naprawdę taką sztubacką, szkolną miłością, nie zważając na wszelkie mielizny i ryzyka. I puenta tego związku jest przykra i tak dalej, bo jednak ona go zdradza ze Starskim, on to wie, znaczy dowiaduje się w samym finale i tak dalej, i tak dalej. Ale miło było zagrać takiego Dalskiego, takiego faceta, który przypomniałem sobie, jak to się człowiek zakochiwał kiedyś sztubacką miłością, taką bez ograniczeń kompletnych. I to było dobrze napisane w scenariuszu. No, umówmy się, że ja to jest epizodyczna postać i w książce, i w filmie. Natomiast bardzo, bardzo fajna do grania. Niektórzy twierdzą, że ta miłość Dalskiego, że tę miłość można by porównać do Wokulskiego. Że
0: to, Spotkałem się faktycznie z czymś takim, tak.
1: Że to jest troszkę takie alter ego Wokulskiego. Więc dlatego tak bardzo miło się pochyliłem nad tą postacią i się ucieszyłem z tej propozycji.
0: Fajnie. Za chwilę, słuchajcie, poruszymy temat wystawy i trochę kreacji samych w sobie, także koniecznie bądźcie razem z nami. My tymczasem zagramy wam Tsunami.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Diablo and Diablo X Moe Heaven is a Place on Earth, czyli taka nowoczesna wersja klasyka Belinda Carlisle. Mamy 28 minut po godzinie 13, my podkręcamy tempo i nie jesteśmy sami. Cały czas z wielką radością gościmy Cezarego Żaka. Bardzo się cieszę, że pan jest, naprawdę.
1: A jak ja się cieszę, że w Melo Radio występuję.
0: Naprawdę, jesteśmy mega podjarani, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o lalce. Ja powiem panu szczerze, naprawdę, ja uwielbiałem lalkę w szkole i nawet miałem czwórkę.
1: Brawo.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie Czarku, przenieśmy się teraz do Łazienek Królewskich we Warszawie, mieście stołecznym, bo tam obserwowaliśmy piękną wystawę i właśnie chcemy zapytać o stroje, które tam były prezentowane. Czy jest jakaś kreacja, która szczególnie się panu spodobała i to nie musi być sama kreacja samego barona?
1: No oczywiście, że nie będę mówił o własnej kreacji, bo nie wypada. Natomiast te kostiumy robiły tak gigantyczne wrażenie już na przymiarkach, jak chodziłem do Tomka Ossolińskiego na przymiarki, to widziałem te wszystkie suknie, te męskie kostiumy, te fraki, te cylindry, jak to było dobierane. Mhm. Jak się dowiedziałem, że niektóre materiały były sprowadzane z Włoch, no to, kurczę, szczena mi opadła. I tam się czuję, bo widziałem fragmenty scen, czuję się tę dbałość o kostium i o dodatki, bo te dodatki robią kostium. Biżuteria robi kostium, te laski, które były wtedy bardzo popularne i właściwie niezbędne w tym kostiumie, one tworzą całość i mam nadzieję, że publiczność to doceni.
0: Myślę, że tak. Słuchajcie, za chwilę wracamy do rozmowy. Powiem może w ten sposób. Będziemy mieli dla pana drobną niespodziankę. Taką drobną, ale obiecuję. Coś mi się wydaje, że się panu to spodoba. Wracamy za chwilę ze szczegółami. Bądźcie blisko, Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także moc. Kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na cechakometa.pl.
20: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. No właśnie, i razem ze mną jest wspaniały, piękny człowiek.
1: Cezary, o, piękny, o, to najbardziej mi się spodobało.
0: Rozmawiamy o lalce. Fantastycznej produkcji, która wam, drodzy uczniowie, na pewno pomoże w szkole, ale słuchajcie, teraz ja bym chciał, panie Czarku, przejść do takiego trochę małego challenge'u, takiego trochę małego wyzwania. Nazwaliśmy to z Karoliną Adamską, która pomogła mi to przygotować. Czy to jest tekst z lalki, czy z polskiej piosenki? Czy chciałby się pan z tym zmierzyć?
1: No.
0: Dobra, zaczynamy. Uwaga, numer jeden. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu, tak mała, a tak gorzka. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Lalka.
1: No właśnie mówię, że lalka.
0: Lalka,
1: no.
0: To właśnie. Nie przypadkiem, a celowo jesteś ze mną tu. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Piosenka, dokładnie. I modelki, lubię cię jak lato. A teraz, to jestem ciekawy. Za pomyślność wielkich zamiarów. Piosenka czy lalka?
1: Lalka.
0: Lalka, to powiedział Rzecki. Tak. To jest w ogóle mój ulubiony cytat. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie
1: zakochać. Piosenka.
0: Dobrze.
1: No nie, łapię twój oddech, no to kto bym to...
0: Poza tobą nic...
1: Chociaż mój Dalski mógłby tak powiedzieć, patrząc na swoją młodą narzeczoną.
0: Trochę tak, zdecydowanie. No i teraz jeszcze ostatnie. Kto nie idzie naprzód, cofa się. Lalka czy piosenka?
1: Lalka.
0: Tak, to jest lalka. Panie Czarku, gratuluję. O, poradził sobie pan
1: bezbłędnie.
0: Nie, no dobrze było, ustaliliśmy, że było ok.
1: Właśnie, ustaliliśmy.
0: Ja
1: już jestem starszym panem, ja zapominam, co ja ustalam.
0: Panie Czarku, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze bym grzecznie poprosił o zaproszenie słuchaczy Meloradio do tego, by poszli do kina i obejrzeli to, co trzeba.
1: Szanowni państwo, jeżeli nie oglądaliście lalki, przychodźcie na naszą lalkę od 30 września w kinach. Wszystkiego dobrego.
0: I o tym wspominał Cezary Żak.

0: Malenhofstadt, Jej Like w Belo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Musiałem ci ściszyć mikrofon na chwilę. Powiedz coś.
1: Coś mówię, cześć.
0: Dobra. Cezary Żak był u nas przed chwilą.
1: No, słyszałem. Fajnie, fajnie.
0: Zapytał?
1: No, czy pamięta, jakie są trzy zasady?
0: No.
1: Pierwsza, zawsze siadać na żylecie.
0: Mikołaj, ja wiem, że ty miałeś plan taki z koszulką nawiązany do mnie.
1: No miałem, ale niestety nie było czasu, nie?
0: Ale powiedziałem o tym panu Cezaremu i się uśmiechnął, także on jeszcze to pamięta.
1: Znajdziemy jeszcze taką koszulkę.
0: Słuchajcie, ja wam dziękuję pięknie za dzisiaj. Było super jak zawsze. No i idę coś zjeść.
1: Dobrze, to smacznego.
0: Dzięki, siema.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
0: Religion. Jeszcze pytanie mam jedno. Ty sam jesteś dzisiaj?
1: Nie, Ika gdzieś tu jest na obiekcie.
0: Okej, okay. Dobra.
1: Gdzieś się kręci.
0: Spoko, to na razie.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: 8 200
3: 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
18: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradio.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: Ewakuacja w szkole w Wielczu-Laskowicach pod Wrocławiem, bo eksperyment chemiczny nie poszedł zgodnie z planem. Nauczycielka, która przygotowywała pokaz chemiczny, trafiła do szpitala. Nowe twarze pojawią się w piłkarskiej reprezentacji Polski. To Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i Marcel Reguła, pomocnik Zagłębia Lubin. Wstęp do Wenecji będzie droższy. Opłata może wzrosnąć do 30 euro. Władze miasta chcą w ten sposób ograniczyć napływ turystów. Maria Skłodowska-Curie czy Beethoven mogą znaleźć się na banknocie 20 euro. Do głosowania na polską nobiskę zachęca premier Tusk.
21: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
20: Głosowanie trwa na stronie Europejskiego Banku Centralnego.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Uważajcie na siebie, jestem dzisiaj cała mokra i w ogóle mi się to nie podoba.
2: O, co cię tak rozpaliło od samego rana?
1: Deszcz, słuchajcie, tak zmokłam, że uznałam, że świetnym w ogóle elementem będzie suszenie się w pracy. Zrobiłam to za pomocą odkurzacza. Również chciałam zdjąć spodnie, ale koleżanka do mnie, że nie, bo wszyscy zobaczą twój tyłek. Ja mówię, no i trudno, przynajmniej będę sucha.
2: Niech się wstydzi ten, kto widzi.
1: Otóż to.
2: A nie ma jakiejś suszarki do rąk w którejś łazience?
1: Nie ma, byłam w męskich, w damskich. Jeszcze ci mężczyźni oburzeni. No, szukałam suszarki.
2: No dobra, jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić.
1: Mam nadzieję. Iga Mikołaj, hej!

0: O, czy to Burak Jeter?
1: Tak jest.
0: W Meloradiu?
1: My life is going on. Życie się toczy. Ledwo co mrugniesz, już masz 40 lat i bierzesz ślub z 20-latką. Czekaj, co?
0: Najgorsze jest to, że to prawda.
1: Tak jest. Filip Heiser wziął ślub w ten weekend.
0: Ze swoją córką.
1: I o tym pogadamy za chwilę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Monster Lumix z Gabry Ponte we Freak Fight'cie. Tak podkręcamy tempo. Filip Heiser, słuchajcie, tak podkręcił tempo, że mu się pomieszało mocno.
1: Pomieszało mu się mocno. No wziął ślub, prawda, z Bianką, teraz już Heiser, kobietą 21 lat młodszą od niego. Mm-hmm. I podobno na ten związek bardzo się nie zgadzali rodzice tej dziewczyny i nie było ani jej mamy, ani jej babci na ślubie.
0: To moim zdaniem ten ślub jest nieważny.
1: Tak. Filip Heiser powiedział: nie wiem, czy dostała zaproszenie, bo to nie jest moja mama.
0: Wow, Sherlock.
1: No, to już z teściową ma jeszcze bardziej na pięku.
0: Współczujemy.

0: Restricted, Big Jet Plane w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tak, a teraz zaglądamy, co się dzieje w internecie, bo tam... No właśnie, tam chińska platforma coraz potężniejsza. Chodzi o TikToka, który no, stał się drugą najpopularniejszą platformą i przeskoczył Instagram.
0: Nie jestem zaskoczona, bo ja przyznam się bez bicia, że często spędzam wolne dni na oglądaniu brainrotów.
1: Ale muszę powiedzieć, że i tak nie jest najpopularniejszy.
0: Okej, wiem co. Tam, gdzie zdjęcia wrzucasz, różowa ikonka. To numer jeden.
1: Nie. Najpopularniejsze to jest takie F.
0: Nie.
1: Takie niebieskie F. Takie,
0: nie.
1: Gdzie tam nie chcesz pisać, bo podobno nikt z tego nie korzysta.
0: Jak to
1: A korzysta no prawie każdy.
0: No nie, to moim zdaniem z tamtej platformy korzystają, z niebieskiej platformy korzystają starzy ludzie.
1: No tak, tak, tak. Tylko 85% społeczeństwa.
0: Oh.
1: Pewnie połowa z nich nawet nie ma iMessage.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Ale wchodzi mi ten numer w poniedziałek, wchodzi.
0: To dobrze, a już zatankowałeś?
1: No i po co mi przypominasz? Czemu tak mi psujesz humor?
0: Tylko pytam.
1: Nie, jeszcze nie, bo jest drogo.
0: I o tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Wersow o północy.
1: A o północy teraz ludzie kradną paliwo na przykład.
0: I to jest skandal, z drugiej strony co im się dziwić, jak takie ceny?
1: No właśnie, uważajcie na swoje samochody, ponieważ pojawił się nowy trend, że tak to nazwę.
0: Nagrywajcie koniecznie TikToki.
1: Złodzieje kradną tablice rejestracyjne, przykręcają do swojego samochodu, tankują do pełna i odjeżdżają bez płacenia.
0: Dramat.
1: No ale takie ceny, że faktycznie takich akcji może być jeszcze więcej. A jak potrzebujecie kasę na wahę, no to meloradio.pl jest.
0: Nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: końcu, Night. Jak dobrze, że zbliża się, słuchajcie, koniec miesiąca. Wpadnie wypłata, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, bo tak ciężko ostatnio.
1: To może jakaś podwyżka by się przydała tobie.
0: Mówisz? Mhm. Szefie, jeżeli nas słuchasz, to poprosimy.
1: Bo będziemy chyba zdradzać, ile zarabiają Polacy.
2: Tak,
1: wszyscy się dowiemy.
2: Tak, w newsach powiem, ile średnio zarabiali Polacy.
1: Policzymy sobie to wszystko.
3: A już o 15 zagramy.
1: Reasons, Eli Oaks.
0: O dawno tego nie słyszałam, a ten numer punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 12,99. Już jutro w KFC.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Po reklamie. Toruń.
5: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Paliwa lotniczego może zabraknąć, takie ryzyko widzi unijny komisarz transportu. Zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji. Utrudnienia w ruchu lotniczym na północy Wielkiej Brytanii przez awarię systemu obsługi lotów w Szkocji. Część połączeń jest anulowanych lub opóźnionych. Pensje Polaków pod lupą. Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
8: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze.
7: Panowie z reguły zarabiają więcej niż kobiety. Sporo kasy zarobił w Chinach nowy Resident Evil. Według szacunków prawie 110 milionów dolarów, a kosztował 75 milionów.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie porozmawiamy o walce na śmierć i życie.
5: Dosłownie. I to taka walka, no prawie że o parawan. Ale za granicą, więc nie o parawan.
6: Iga Mikołaj, cześć.

0: Kołysz jak potężna wichura trzciną.
1: Albo jak fale się kołyszą, słuchajcie, nad morzem. Czy zdarzyło wam się kiedyś chcieć czegoś tak bardzo, że się z kimś pokłóciliście na śmierć i życie?
0: Nie.
1: To dobrze, bo dwóch starszych mężczyzn kłóciło się o leżak tak bardzo, że jeden zszedł na zawał.
0: Uff. Kolejna ofiara all inclusive. No proszę. W Polsce nigdy by się to nie wydarzyło. Tutaj każdy nosi własne leżaki nad morze.
1: I własne parawany.

0: jaki falset. Kocham
1: Jasona Derulo.
0: Naprawdę?
1: Kocham go, naprawdę.
0: Muszę cię zabrać na koncert.
1: Właśnie czekam, aż przyjedzie do Polski.
0: Idziemy wtedy na pewno, wyciągniemy w telefony i nagramy wszystko.
1: Ale w szkole nikomu nie pokażemy potem.
0: Pokażemy, bo ja będę pokazywać.
1: No dobra, w Polsce jeszcze pokażemy, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład już wszedł w życie taki zakaz telefonów dla dzieci, smartfonów. I pojawił się pewien taki efekt uboczny.
0: Okej.
1: Ponieważ dzieci zaczęły przynosić do szkoły teraz na przykład odtwarzacze MP3. Taki artefakt z dawnych lat. Albo cyfrowe aparaty.
0: Cyfrowe aparaty, że co?
1: Zdjęcia. No. Albo, co najlepsze, walkie-talkie. Zabierają ze sobą krótkofalówki, żeby ze sobą gadać podczas lekcji.
0: Bez sensu.
1: Niesamowite. Wyobrażam sobie, jak w Polsce wejdzie już ten zakaz, jak będzie brzmiała ostatnia ławka.
2: Który mam, wzywam cię, Akwarium?
0: Chcę wrócić do szkoły w takim razie.

0: Fast Boy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie omówimy nasz ulubiony program telewizyjny.
1: Taniec z gwiazdami, ty ty ry, ty ty.
0: Specjalnie dla was oglądamy, żebyście wy nie musieli, bo tam tańczą różnie.
1: Ale już coś wiemy. Już coś wiemy. Ja na przykład nie zgadzam się z tym, że odpadł Matteo.
0: Bo lubisz jeść, to dlatego.
1: Być może.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Ale ten Usher gra i podkręca tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu, natomiast uczestnicy Tańca z Gwiazdami robią to fenomenalnie.
1: Obejrzeliśmy sobie wszystkie występy, no i mamy parę przemyśleń.
0: Niezmiennie uważamy, że Mandaryna wygra.
1: Tak jest. No bardzo dobrze się rusza. Myślę, że najlepszy taniec generalnie z tego odcinka, chociaż Joanna Jędrzejczyk tam jej depcze po piętach. Też bardzo fajny występ.
0: Bo to jest czarny koń tej edycji.
1: Tak jest. Natomiast odpadł Matteo Brunetti, tak?
0: Kucharz.
1: I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego akurat on.
0: No właśnie, bo mimo tego, że uważamy, że Iza Kuna, ta aktorka, jest mocno iconic, to tańczyła strasznie.
1: Bardzo sztywno, no. Tak troszkę gubiła rytm i gdyby oceniać tylko i wyłącznie ten taniec, a wiadomo, że tak nie jest do końca, no to jednak chyba Iza by się pożegnała z programem.
0: Może niech ona sama się podsumuje po prostu.
1: Dobrze. Pani Izo?
2: Kurwa.
1: Takie trochę self-aware.

w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Cokół, cokół.
2: Teraz, zaraz, w sumie twoja kwestia, w pogwarzymy. Uwaga, słuchacze.
1: Uwaga.
2: Drodzy.
1: Elo.
2: I tak w kółko.
0: A już o 16 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max, Fate.
2: Punktualnie o 16, ten numer.
0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajt.

0: kurczaka od wiejskiej zagrody. A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Wow! W Aldi obniżyli ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bekier. Kurtyna jeszcze w górę nie idzie, ale bilety są dostępne. Od 17 do 22 października w Toruniu odbędzie się 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów, Lalek i Formy Spotkania. W programie jest 11 spektakli konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Lepiej nie czekać z kupnem wejściówek. W piątek Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na kolejną Noc Naukowców. W tym roku głównym tematem będzie bioróżnorodność i to, jak nauka pomaga zrozumieć zmieniający się świat. Wejściówki można już odbierać. Na koniec niecodzienna propozycja. W sobotę mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego będą mogli ruszyć do lasu w ramach akcji Chodźmy na grzyby. W programie konkursy, spotkania z ekspertami, leśne atrakcje i wspólne ognisko. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale ma to być 2 lub 4 euro. Kebaby sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięła 8 producentów. No i u połowy wykryto nieprawidłowości. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
5: Mimo że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
4: Mecz z Niemcami jutro o 18. Andrzej Sapkowski zapowiada kolejną książkę o Wiedźminie. Właśnie ją pisze i ma skończyć w przyszłym roku.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 16 i radzę Wam omijać Dolny Śląsk, jeżeli szukacie partnera.
3: Jeżeli są z Wrocławia, to red flag. Należy uciekać.
2: Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Out of Love w Melo Radio. Tak wam zapowiedzieliśmy, że nie powinno się jeździć na Dolny Śląsk i to jest prawda, słuchajcie. Bo jeżeli szukacie miłości, to mijajcie to województwo szerokim łukiem.
1: Tak jest. 8000% wzrosły różne zakażenia chorobami wenerycznymi i miasto teraz Wrocław będzie uruchamiać specjalny program wśród studentów,
0: wow,
1: żeby doedukować ich najwyraźniej troszkę.
0: No, potrafią się bawić, tak?
1: A przecież kiedyś tyle się o tym mówił. Nawet taka piosenka była przecież. Załóż gumę na instrument.
0: Nie? Pierwszy słyszę.
1: Muszę Widzisz, sprawdzić. I to jest część tego problemu.
0: A że ja nim jestem?

0: zawsze mnie zastanawia koniec tego utworu.
1: Dlaczego?
0: No takie...
1: Blisko byłeś. A ja pragnę tak
0: brzmię,
1: powiedzieć.
0: Brzmię tak rano czasami.
1: Jak musisz iść do pracy?
0: Jak mnie plecy bolą.
1: No ładnie. A jeżeli mówicie, że was nie stać na dom czy na mieszkanie, to w ogóle jesteście leniwi.
0: Tak jest. Wystarczy pracować, odkładać pensje, zbierać śmieci. Taki właśnie jest emeryt w Niemczech, który ma miliony na koncie i kupuje właśnie 10. dom za gotówkę, bo sobie odkłada, a na środki bieżące to sobie recykluje, nie? I ma.
1: Świetne to jest, ale w ogóle taki sąsiad to skarb. Wracasz na chatę i masz posprzątane śmieci, bo ten emeryt to zabiera.
0: No jasne, wracasz na chatę i wszystkie twoje butelki kaucyjne zostały zabrane. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Co najmniej, no zdychę to na pewno.
1: A i za to można kupić dom.
0: No jak się tam uzbiera... Czekaj, ile by trzeba było uzbierać butelek kaucyjnych, żeby sobie kupić mieszkanie w Warszawie?
1: W Niemczech najwyraźniej mało.
0: Jakoś tak chyba z... 2 miliony butelek.
1: Coś takiego.
0: Wysyłajcie je do Meloradia, prosimy.

0: całą nowość na naszej antenie. Two Colors, Prima Donna. Ta piosenka jest chyba o mnie, bo panowie mówią, że ten numer opowiada o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia.
1: O, proszę, myślałem, że o osobie, która w jednej chwili potrafi opróżnić zawartość twojego portfela.
0: To też byłoby o mnie.
1: Ale my jeszcze w tej godzinie zasilimy czyjś portfel.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Meloradia za 25.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak codziennie możecie zgarnąć pieniądze od Meloradia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, tak jak zrobił Seweryn, i musi teraz odebrać od nas telefon, więc dzwoń, panie redaktorze.
2: Okej, bo mi się spacja wcisnęła. Dobra, już dzwonię, bo numer musi być bez spacji. Czekamy oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrał od nas telefon. I był pierwszy, taki króciutki, a raz drugi, taki dłuższy.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Seweryn. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: No, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: No, w porządku, ogólnie może być. Jeszcze pracy jestem, 20 minut.
0: Aha, to już z górki, słuchaj, już zaraz weekend.
2: No tak, tylko że z tej pracy to trzeba dojechać do domu, a waha teraz droga. Seweryn, byłeś na meloradio.pl, powiedz, na co byś przeznaczył szybką kasę od Meloradia.
3: No właśnie, na dojazdy do pracy byście mi zasponsorowali 2 tygodnie dojazdu do pracy praktycznie.
0: Wow!
2: Tak, napisałeś tutaj 20 litrów diesla, jeżeli dobrze liczę, to jeszcze wystarczy na hot doga.
3: Tak, jak masz aplikację Orlenu czy Wysinego, to na pewno.
2: To jest dodatkowy bonus. A ten dźwięk oznacza, że szybka kasa leci do ciebie, 200 są twoje.
3: Jezu, dzięki wielkie. Pierwszy raz w życiu w ogóle zadzwoniłem, pierwszy raz w życiu wygrałem.
0: Fajnie, że pierwszy raz masz z nami.
2: I szerokości.
3: Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Whatever turns you on. Tak przed 17:00 sympatycznie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Mikołaj chciał, żebym wczoraj z nim oglądała jakiś tam mecz.
1: Wczoraj był mecz Legii, tak, w Białymstoku z Jagiellonią.
0: Nie oglądałam z tego meczu.
1: Ostatni mecz chyba, nie no dobra, nie ostatni, ale jeden z ostatnich meczów, kiedy Dariusz Mioduski jest stuprocentowym właścicielem Legii Warszawa.
0: A uśmiechasz się, bo...
1: Cieszy mnie ta wiadomość.
2: No właśnie, ja w newsach powiem, dlaczego tak cieszy bardzo Mikołaja ta wiadomość.
1: To jest fantastyczny dzień, kocham poniedziałki. Dzięki tej
0: nie powiedział
1: informacji.
0: Nikt nigdy.
1: A ja to mówię.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: I like, no widzisz, nawet playlista się ze mną zgadza.
0: I Marlon Hofstadt poleci punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Żel pod prysznic Men Intense Spice Up Palmolive 750 ml, 1 plus 1 gratis. To tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Makaron ryżowy Lubella 200 gramów w super cenie 4,99 przy zakupie z aplikacją. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Muzyka i głos.

0: to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt. Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i kotów dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Co jest grane w Toruniu?
4: Kamil Bekier. Rap spotka się z muzyką symfoniczną i to w Toruniu. Łukasz Małkiewicz, czyli Małpa, wystąpi 5 grudnia z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną w CKK Jordanki. Koncert odbędzie się w ramach projektu Głosy Nieoczywiste pod hasłem Klasyczny Rap z Torunia. Sprzedaż biletów już ruszyła. Sztuka rozlała się po Toruniu. To w ramach 19 edycji festiwalu Art Moves. Prace artystów z całego świata zobaczymy na billboardach, słupach ogłoszeniowych czy przystankach. Festiwal potrwa do 5 października. Lubisz języki i poznawanie nowych ludzi? W Toruniu w każdą sobotę odbywają się luźne spotkania językowe. Odbywają się na zmianę, w Grande Coffee i wieczorem w Persie. To okazja, żeby poćwiczyć język, poznać nowych ludzi, czy po prostu pogadać.
5: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Prezydenci Ukrainy i USA znów spotkają się oko w oko, mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela, to Michael Gorzyński, Amerykanin urodzony we Wrocławiu. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. W lasach możemy podziwiać rykowiska jeleni, ale róbmy to w bezpiecznej odległości, apeluje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
8: Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
7: Spacerując z psami lepiej trzymać je na smyczy. Sukces Polaków. Grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. Studenci sami skonstruowali auto.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Słuchacie Freak Fightu i mamy do was bardzo sympatyczne pytanie w tej godzinie.
9: Ponieważ dzisiaj mamy Dzień Orderu Uśmiechu, więc będziemy się dużo uśmiechać w tej godzinie.
6: Iga Mikołaj, hej, I like to na początek.

0: prawdą jest to, że my mamy do was pytania zawsze po godzinie 17 codziennie.
1: I to jest prawda. No taka prawda, prawda.
0: Prawda objawiona.
1: Prawda.
0: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C. I teraz pomyślicie C, trudne, no nie.
1: Bo jest CH, jest CZ, jest na przykład cześć. Fantastycznie dzisiaj wyglądasz.
0: Dziękuję. Chodź, zabiorę cię na lody.
1: O, jak miło, jak się już uśmiecham. Ach, na samą myśl.
0: No, ja wiem.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C, to jest nasze dzisiejsze pytanie, a odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C.

0: Switch Disco I Found You w Melo Radio. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I dostaliśmy od was odpowiedzi przede wszystkim tekstowe. Daniel na przykład napisał jedno słowo. Chipsy.
0: Ale i co dalej?
1: No nic, mi to już wystarczy. Ja się uśmiecham na samą myśl.
0: Janusz?
1: O, Janusz napisał chodź na sianko.
0: Okej. Ale mnie bardziej
1: uśmiechasz się.
0: Interesuje ten ktoś z Wielkiej Brytanii.
1: A ktoś z Wielkiej Brytanii napisał czyczył się. Ja znam trochę angielski, ale nie wiem, co znaczy czyczył się.
0: Wyjaśnij nam proszę, kolego. Mate, wyjaśnij.
1: Ale uśmiechamy się. Co można powiedzieć komuś, żeby uśmiechnął się na literę C? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Łukasz wysłał nam głosówkę i za chwilę posłuchamy, co Łukasz ma nam do powiedzenia. Jeżeli wy też chcecie się usłyszeć, no to WhatsApp Meloradia, tak tam się kierujecie, nagrywacie wiadomość głosową i wysyłacie meloradio.pl, tam jest odnośnik. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C?
2: To jest Meloradio. We'll be right back.

0: Śmiech, mają mały śmiech, to zdrowie, dlatego dzisiaj mamy bardzo przyjemne pytanie, czyli co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? I mamy głosówkę od...
1: Łukasza.
2: Co można powiedzieć komuś na literę C, żeby się uśmiechnął? Cholera jasna, jak ja się cieszę, że się w końcu widzę.
0: O,
1: ja już się uśmiecham.
0: Ja też.
1: A jeszcze się nie widzieliśmy nawet na żywo. Jeszcze Tomasz napisał takie polskie, klasyczne. Cześć i czołem, a na obiad kluski z rosołem.
0: Wybitne, wybitna, aż zgłodniałam.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
1: Hot doga poproszę.
0: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Ja się uśmiecham na ten numer, location w Meloradiu, a sprawdzamy, co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął właśnie na literkę C. Wiola mnie rozbawiła. Coś zabawnego.
1: No, to zawsze działa. Jest też Maciek, który napisał: cześć, całą wypłatę ci przelałem. No,
0: ja bym była w niebo wzięta.
1: Olafowi ciupciać się chce.
0: Słucham? A co to znaczy?
1: Nie wiem. Dariusz napisał: całuski dla ciebie, cudowny człowieku. Bardzo ładnie.
0: Ładne.
1: Jeszcze mamy Krzyniuńka. Cieciaracie, cieciaracie. Cieszę się, że widzę ciecie.
0: On się jąka?
1: Być może, no w tekście tak. Ale mamy też głosówki.
2: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Cheese!
1: Cheese, to tak po amerykańsku. I jeszcze jest Piotrek.
3: Co można powiedzieć na literę C, aby druga osoba się uśmiechnęła? Cudeńko.
0: No wow!
1: No Piotrek, ale nam zaimponowałeś teraz.
0: Jesteśmy twoi. Serio.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Eben w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. I co tam u was?
1: A wszystko fajnie. Trzymacie się po weekendzie?
0: Uśmiechamy się.
2: Uśmiechamy się cały czas, bez przerwy.
1: Wiesz, że Iga Dudziuk o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę piła wodę?
0: Skandal.
1: I to przy mnie.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Zgłaszamy to.
2: Skancelować Igę Dudziuk.
1: Też tak, tak uważam. No to kancelujmy ją.
2: To do zobaczenia kiedyś.
1: Nie, bo już jesteś skancelowana.
2: To pa.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us.
0: Pomyślałaś w ogóle o nas, pijąc tę wodę?
2: Jestem skancelowana,
1: nawet
2: się nie mogę odzywać.
1: Ale daj buzi, żeby nic się nie wydarzyło na świecie.
2: Jestem skancelowana.
1: Nie, no daj buzi. Pojadam. Mua.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i kotów dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
14: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
15: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
16: To cios dla CDU, tak kanclerz Friedrich Merz skomentował przegrane wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego kraju związkowego, wygrała skrajnie prawicowa AfD. Duża zmiana w systemie kaucyjnym jednego z supermarketów. Od dziś kupony rabatowe będą ważne nie miesiąc, a 4 miesiące. Sukces nocnej prohibicji w Warszawie, odnotowano mniej interwencji związanych z alkoholem. Co dobre, szybko się kończy niestety, lato przechodzi do historii, a jakie było? O to zapytaliśmy mieszkańców Poznania.
17: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
18: To było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów i było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo. Także uważam, że to było bardzo udane lato.
16: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
19: Lato wróć!
16: No tak!
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: O, lubicie ten poniedziałkowy wieczór, obiecuję. No ja wiem, że to może nie jest najlepszy dzień tygodnia, ale jakoś go uratujemy. Alessandra i Queen of Kings, to za moment. Sony Federa i D.O.D., który idzie w Melo. Oni na początek. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Victor Army, idę w Melo.

ja ten numer. Nasi przyjaciele z Czech już go kochają, no wierzę, że w waszych serduszkach też on dobre miejsce zajmie. Offenbach i Four to the Floor, tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18. A za moment powiem wam, co to oznacza, jeśli w poniedziałek boli was głowa. A teraz Tiesta i Ava Max, to The Moda w Meloradio.

Survive, Don Diable, Melisande i Gucci Mane w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Kojarzycie ten moment w sobotnią noc, jak już o 5 rano wracacie do domu i wiecie, że następny dzień będzie dość trudny, no bo kac morderca nie ma serca. No i potrafi im ten kac, słuchajcie, trzymać nawet 3 dni. Właśnie przeczytałem, że nawet tyle skutki szalonej nocy mogą być w naszych organizmach. No i jak w poniedziałek jeszcze głowa boli, to może nie ciśnienie, tylko właśnie trzeba sobie przypomnieć, co się w weekend robiło. No ale podobno na kaca najlepsza jest praca. To może dlatego tyle trzyma.

0: One znów to zrobiły. Kolejny numer, no i zapowiada się kolejny hit. Modelki w Meloradiu, Każdy twój ruch. 26,5 minuty po 18 na zegarach. Na tej godzinie pojawi się jeszcze numer 1 30 Meloradia. I to od 2 tygodni. Zagram Happiness i So Sad, a wy pamiętajcie, żeby na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

nie tylko gwiazdy muzyczne, to na niebie zaraz też zaczną się pojawiać. All Stars to Martin Solveig i Alma. Swoją drogą to straszne. Zima się zbliża. 18 minut do 19, a właśnie a propos to pierwszy śnieg tego lata. W kalendarzach jeszcze no, najlepsza pora roku, umówmy się, ale nie wszędzie w przyrodzie. No właśnie czytam, że na Kasprowym Wierchu spadł śnieg. Choć tak patrzę na to, jak wyglądają temperatury za oknem wszędzie indziej dziś, jakiejś takiej ogromnej różnicy to ja nie widzę. Chociaż cieszmy się, że jeszcze buty zimowe nie poszły w ruch. Warriner i Loreen to Let Me Forget You. No właśnie, na playliście Meloradia mocno mi ona siada. Mam wrażenie, że u was będzie podobnie. Dauta idealny.

0: Fajnie mieć dobrych przyjaciół. BFF to Bambi Jan Kleosia w Meloradiu. Za chwilę 19, no i pogramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale będzie też fajna muza.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 19 przejmuje antenę Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No i mamy punktualnie 19 na zegarach, ja idę w Melo, no i wy też chodźcie. Lumix i Self Aware, to mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

0: On Tonight to Silva Bumpa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, o czym myśli Pychu. Zaczynamy naszą zabawę, no i daję wam już podpowiedzi, a za kilka chwil będziecie mogli dzwonić na antenę Meloradia, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Meloradia są do zdobycia. A dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, już za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać.
1: Meloradio
2: daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Król Michael w nieco odświeżonej wersji. Haj taki, say, say, say. Tak podkręcamy tempo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli pychu?
0: Zaczynamy naszą ulubioną zabawę wieczorną. Do zgarnięcia skity Meloradia. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wybieracie numery 321-321-777 i najczęściej totalnie za free. Dzwonicie do nas, do studia Meloradia, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla po prostu dzwonili, a wy wszyscy jesteście moimi kumplami. Mam taką nadzieję, więc możecie dzwonić śmiało, no i próbować się zgadnąć, o czym myśli pychu. Dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. No to czekam na wasze propozycje, czekam na to, aż zaczniecie dzwonić. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Tutaj zapraszam, żebyście dzwonili, no i próbowali zmierzyć się z tym, o czym dzisiaj myślę. No już widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: No, halo, Kuba.
0: No cześć, Kuba, to o czym dzisiaj myśli pychu?
2: Myślę, że to kalkulator.
0: Niestety nie, nie tym razem, ale dzięki za telefon, to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo, czy się słyszymy?
3: Tak, nazywam się Piotr.
0: O, cześć Piotrek, to o czym myśli pychu?
3: Ja myślę, że to jest kontakt w telefonie.
0: Niestety nie, to nie jest ta odpowiedź. Nie jesteśmy blisko, tak mogę zdradzić, choć jest to rzecz, którą w takim normalnym życiu, nie w aplikacji, możemy wziąć do ręki. Tak to powiem, no to czekam na kolejny telefon i odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Weronika.
0: No cześć Werka, no to o czym myśli pychu?
4: Mi się wydaje, że chodzi o portfel.
0: Niestety to nie jest ta odpowiedź. No to ostatni telefon odbieram. 321-321-777. No to halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli pychu?
5: Wydaje mi się, że o latarce.
0: Ostatni będą pierwszymi. Bartek, fantastyczna odpowiedź. Masz taką latarkę stacjonarną na chacie?
5: No oczywiście, że tak, to jedną.
0: O, proszę, przygotowany na to, jakby coś się wydarzyło, ale słuchaj, Meloradia, no bo my ci tyle prądu dokoptujemy, że ta latarka ci się nie przyda, dobra?
5: Dobra, dziękuję bardzo.
0: A ja wysyłam skiety Meloradia, Thomas Gray i Heaven, to muzycznie do was wysyłam już teraz.
1: O czym myśli pychu?

0: dla mnie mocny faworyt następnych tygodni. You and I, me and you. Tak sobie wyobrażam jesienne bifory przed wyjściem do klubów. David Guetta i Hype'a to ich nówka, sztuka za nami. Słuchacie Melo Radia, 27 minut po 19. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o nowych znakach, które mają się pojawić na naszych polskich drogach. No i chyba trochę nawet ułatwią nam życie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca,
21: szkoła,
22: korki.
21: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
22: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: Jeszcze fajniejszą muzę.
22: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
22: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
22: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
22: I codziennie zrobimy Ci kawę.

się pojawić nowe znaki. No i mają być na tych znakach informacje, jakie na tym pomiarze jest ograniczenie prędkości. No i słuchajcie, ktoś tu zmienia przepisy i to jeszcze na plus dla nas? Nie zobaczę, nie uwierzę.

0: Tupac Grooves i Writing on the Wall. Taka muzyczna podróż w przeszłość. Ale jaką dobrą. W końcu klasyczki też są spoko. Za chwilę będzie 20 i za chwilę gramy dalej. I to naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy
0: Topic Becky i Sary Papi. I po 20 też przyda wam się WhatsApp Meloradia i głosówki, będę was o nie prosił. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Idę.
9: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. Ja idę w Melo i wychodźcie ze mną, ale mam dużo dobrych rzeczy w playliście przygotowanych. Stary Papi, Tapik i Becky Hi. Oni na początek. Tupychu, siemano.

Całe wakacje spędziliśmy z tym numerem. To Shimza i Fire Fire. I mam z nim tylko pozytywne wspomnienia. Mam nadzieję, że wy i z tym kawałkiem, i z wakacjami także. 20.13 na zegarach, mamy poniedziałek, idziemy w Melon, no ale właśnie, nie wszyscy mogą, są też tacy, którzy pracują. No i na przykład tam w pracy możecie słuchać Melo Radia. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jakie na przykład zawody pracują na drugą zmianę? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za najfajniejsze głosówki będę miał dla was skiety z naszym logo. Można je zgarnąć. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie Melo Radia. Czy to jest praca, czy to jest samochód, czy może gdzieś właśnie wracacie z zakupów. Czekam na wszystkie wasze głosówki, jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują, a jak nie pracują, to gdzie teraz mnie podsłuchujecie. WhatsApp Melo Radia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: jest bardzo niebezpieczną artystką, jedno przejęzyczenie i to mógłby być mój ostatni program. No lie, tak podkręcamy tempo w Melo Radio 20:26 na zgarach, a gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, w czym wam towarzyszę, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Dzięki bardzo za wszystkie głosówki i proszę o jeszcze więcej, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przemo, co tam u ciebie?
1: Siemano, słucham Melo Radio, Niemcy, okolice Stuttgartu, jestem kierowcą ciężarówki, dopiero zaczynam nockę, także cała nocka przede mną.
0: Proszę bardzo, ale to oznacza, że jeżeli chcecie za granicą też słuchać Melo Radia, to można. Pobierajcie naszą apkę, wtedy będziecie mieli nas wszędzie.

0: Ale ten numer dobrze siada.
1: Będzie dobrze,
0: a jak ma być? Sioki i Sobel, ile lat w Meloradiu tak podkręcamy tempo? 20 minut do 21 nam zostało. Mamy poniedziałkowy wieczór. No i ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Co ciekawego robicie? No to Kamil, dawaj.
2: Siemaneczko, elo. Słucham w samochodzie, a aktualnie dostarczam jedzenie dla klientów. Pozdro.
0: Nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami po prostu ma na imię Kamil. No to słucham dalej.
3: Cześć Melo, właśnie wracam z zajęć fitness, które prowadzę. Jesteście dla mnie inspiracją. Każdy usłyszany utwór, który mi się podoba, leci i dziewczyny przy tym świetnie się bawią. Pozdrawiam.
0: O, jak miło. No to słuchaj, no to ja teraz zagram tak, żeby no, można było potrząść tym jowym i fajnie sobie poćwiczyć, a może i nawet pobiegać. Może są tacy z was, którzy melotrasy na słuchawkach mają na siłowni albo gdzieś w trakcie biegu w parku. Robin Schulz i Watermat. Ich nowość Take It Slow. Gramy już teraz. Katy Perry i Snoop Dogg za moment.

0: To The Days. Tak podkręcamy tempo, a ja cały czas sprawdzam, co robicie i gdzie teraz słuchacie ML Radio. No i Marysia wysłała mi na naszym WhatsAppie zdjęcie, że właśnie lepi pierogi. I po co ja pytałem? Kolacji nie mam, głodny teraz będę, no.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: Też smakowicie. Eli Oaks, Breaking Dishes. I w całości ten numer usłyszycie punktualnie o 21:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. My wam już taką perełkę zagramy. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: No to mamy już punktualnie 21 na zgarach pychu. Z tej strony siemano, idziemy razem w Melo, Antoine Clamaron. A on za chwilę i Lajoks rozpoczyna.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Axwell, Ibon, to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Meloradia i bardzo dobrze, bo bardzo mocno podkręcamy tempo. 21.14 na zegarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Masa głosówek na naszego WhatsAppa przyszła. Za każdą bardzo dziękuję, no i odsłuchujemy. No to co tam u ciebie, stary?
1: Aktualnie słucham was na wysokości Władysławowa, a jedziecie z samego Hamburga i aż pewnie do Giżycka.
0: Daleka trasa, takie lubimy. Gosia, co tam u ciebie?
2: Słucham Meloradio przy pieczeniu królika w ziołach i warzywach. Na pewno wyjdzie dobry.
0: Oj, to na pewno. Aż miślinka pociekła troszeczkę, no to teraz zagram tak, żeby wszystko wam szło lepiej, bo ten numer po prostu tak działa, no. Meloradio. LB1 i Lance to Tired Bones. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Neptunika i What If. To za moment.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Ten numer się nie starzeje. Lata mijają, a brzmi cały czas świetnie. Calvin Harris, Ellie Goulding, to Outside w Meloradio. Tak podkręcamy tempa, ja cały czas sprawdzam, co tam u was, co porabiacie, jak tam mija wasz poniedziałkowy wieczór. No to sprawdzam, co wysyłacie na WhatsAppa Melo.
1: A ja słucham Melo, ustawiając ząbki na jutro do przychodni. Pozdrawiam, buziaki.
0: Mam nadzieję, że nie wyrywanko, bo to trochę zaboli. Też po kieszeni. A co tam u ciebie, stary?
2: Meloradia słucha się we Wrocławiu w kabinie tramwaju, ponieważ motorniczy pracuje po południu do późnych godzin nocnych.
0: No bardzo proszę. No są tacy, którzy ratują nam trochę 4 litery, jak trzeba na przykład późno wrócić z pracy. Pozdrawiam, jeżeli pan kierowca mojego autobusu będzie teraz słuchał. To ja pogram wam wszystkim tak, żeby od razu jakoś tak lepiej się jechało. Nawet jeśli pada deszcz, nawet jeśli jest ciemno, to pan Timmy Trąbka wie, co robi. Timmy Trumpet, Alef Arben i Chase the Feeling. Nowość na playliście Meloradia. Gramy już teraz.

ale ten numer powoduje banana na ustach. Od razu się zaczyna i ja się też zaczynam uśmiechać. Mayo Mai to Criss Cross Amsterdam w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No, też się śmieją zresztą. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Jeżeli byście potrzebowali takiego dopływu gotówki, dwóch stówek do waszego portfela, no to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać, na co byście takiej kasy potrzebowali. Wiem, że macie sporo pomysłów.

Ale to jest dobry numer. Jedna z nowości na naszej playliście. Gnarly Major League DJs. Tak się nazywają, a stworzyli numer Wasted. I tak gramy jeszcze przed 22. Ona za moment nadejdzie, a to oznacza, że poniedziałek już prawie za nami. Patrzcie, jak zleciało. Nie było tak źle.

0: Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: Meloradio Toruń. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

gwiazdy, survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo. Melo. Melo Radio Toruń.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka,